you well to rot in peace while I carve out

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
3: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dinozaura. Przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
2: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: letni chillout.
1: To jest Radio Chillis. Nastaw się na letni chillout. To jest Chillis. Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik.
2: Oni próbowali występów, prawda, w stolicy, w Warszawie, tuż po wojnie, kiedy tutaj, przynajmniej w opowieści napisanej przez panią, jednak to pewnie było zbyt trudne, żeby tutaj tę publiczność zgromadzić. No oczywiście to też jest taki bardzo, bardzo ciekawy rozdział w całej opowieści, jednak gdzieś tutaj powstaje decyzja o tym, żeby podróżować po mniejszych miastach, po wsiach i to tam dawać cyrkowe występy. Dzisiaj możemy tego wszystkiego dowiedzieć się z książki pani Anny Fryczkowskiej i ja bardzo chciałabym tę książkę polecić naszym słuchaczom, bo to jest po prostu przepiękna, przepiękna opowieść, która, no podejrzewam, że zainspiruje nas też być może do poszukiwania malarstwa Marianny Razik.
3: Ja mogę powiedzieć o trzech miejscach, gdzie to najlepiej się z nim zapoznać.
2: Powiedzmy w takim razie, dokąd możemy się udać. Może to będzie dobra propozycja na ten najbliższy czas, najbliższe miesiące, żeby sobie taką piękną wycieczkę zaplanować. To są też obrazy, na których ona gdzieś opowiadała swoje życie, prawda? Ale nie tylko, bo one często mają motywy patriotyczne i religijne, z tego co wiem.
3: No, ona miała tak szeroki repertuar. O cyrku też jest trochę.
2: Jest trochę o cyrku. I te obrazy, które może troszeczkę bardziej pozwolą nam przenieść się też w świat opowieści, znajdziemy w muzeach na Mazowszu. Bardzo proszę podpowiedzieć nam, gdzie możemy się wybrać, dokąd.
3: Więc po pierwsze Muzeum Mazowieckie w Płocku, które ma kilka oddziałów, ale ja szczególnie zachęcam do tego oddziału nad Wisłą w Spichlerzu. I tam na pięterku jest właśnie taka wnęka pamięci Marianny i Franciszka Razików i tam są te ich kostiumy, jest afisz cyrkowy, jest obraz i jest biżuteria Marianny z występów zrobiona przez nią samą i to jest naprawdę magiczne. I tam jeśli ktoś się zakocha w Mariannie, a nawet jeśli się jeszcze nie zakocha, to tam na pewno go ta miłość napadnie. Więc to po raz jako pierwsze. Drugie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gdzie jest cała duża sala, w której są nie tylko obrazy Marianny, tam głównie religijne, głównie Matki Boskiej, ona dużo tych Madon malowała, ale również, ciekawostka, rzeźby jej młodszego brata, z którym, właśnie tego, za którego pojechała na roboty. Oni pod koniec życia stworzyli, nie nazwę tego komuną, ale takie duo artystyczne. On rzeźbił w stodole, ona malowała w swojej izdebce i wzajemnie się inspirowali, bo też oboje mieli taki dość szeroki zestaw tematów. Janek Razik wyrzeźbił na przykład bitwę pod Grunwaldem. Wydaje się niemożliwe, a jednak...
2: Jego rzeźby też można oglądać?
3: Tak, właśnie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Oni są w jednej sali wystawiani. Jego rzeźby i jej obrazy.
2: I ta bitwa pod Grunwaldem też tam jest do zobaczenia? Czy...
3: Na pewno jest Święty Jerzy zabijający smoka. Na pewno jest Ursus ratujący Ligię. To na pewno. A ta bitwa pod Grunwaldem, jak ja tam byłam, to chyba gdzieś jeździła wtedy.
2: Mhm. Ale co ciekawe, on też zaczął tworzyć nieco później.
3: Tak, oboje w podeszłym wieku. Tak, oboje w podeszłym
2: wieku. Tylko dojrzały mężczyzna.
3: Nie wiem, kto z nich był pierwszy. W każdym razie chyba się wzajemnie wspomagali na tej drodze. Jednak nietypowej. Mdzewo, gdzie oni mieszkali, to nie jest duża wieś nawet dzisiaj. I takie hobby chyba też... No nie spotykać takich hobby codziennie. A oni oboje tutaj w jednym maleńkim gospodarstwie zajmowali się sztuką do końca życia.
2: Zwłaszcza w tych ciężkich powojennych czasach jeszcze, prawda?
3: Bo... No więc właśnie. Znaczy to już jak oni to zaczęli, no to już były lata 70. Też niełatwe, ale nieco łatwiejsze. I trzecie miejsce, nie wiem czy nie najbardziej magiczne z tych wszystkich, to jest Strzegowo. Miejscowość niedaleko Mdzewa, gdzie Marianna spędziła resztę życia z bratem Jankiem. I tam ostatnia przyjaciółka Marianny, Anna Pałuba, której Marianna zapisała wszystkie swoje rzeczy po śmierci, zainicjowała zrobienie czegoś takiego jak Izdebka Pamięci Marianny Razik. To jest w takim ich muzeum, które oni nazywają muzealiami. I tam ta izdebka rzeczywiście została zrekonstruowana i to jest magiczne. Ja tam zabrałam koleżanki i one stanęły w zachwycie. Ja już to wszystko znałam, ale też mnie to zawsze zachwyca. Jest to kolorowy, magiczny pokój obwieszony obrazami, kwiatami, gadżetami, których sobie nie umiemy wyobrazić. W kącie jest cały wieszak z kostiumami prawdziwymi Marianny Razik, łącznie z najsłynniejszą piżamą dziadka, którą ona przerobiła na pierwszy kostium sceniczny. Są rekwizyty w biurku, no to już chyba zwiedzającym nie pozwolą zobaczyć, ja do tego zostałam dopuszczona, są jej dzienniczki ze snami. Ona zapisywała w kalendarzykach swoje sny, równie barwne jak jej obrazy. Ja to mogłam wszystko przeczytać, mam zdjęcia każdego snu.
1: Przerwiemy, tutaj zrobimy przystanek. Wrócimy do rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie.
2: Wracamy do rozmowy.
3: Mamy tam taką magię i mi się wydaje, że jak się tam wchodzi, to tę duszę Marianny Razik

0: naprawdę widać, więc do tych muzealiów zachęcam. Tam jest jeden szkopuł, że trzeba się wcześniej umówić na zwiedzanie. W wakacje jest z tym troszkę łatwiej, w ciągu reszty roku trudniej, ale bardzo chętnie wpuszczają, a jak to przyszło naprawdę szczęście, to może dotrzeć do pani Anny Pałuby, która jeszcze opowiada o pani Mariannie, więc to jest, no to jest takie kombo, którego nie można przegapić.
1: To w Strzegowie.
0: W Strzegowie, tak, muzealia. Przy głównej drodze z Mdzewa.
1: I okazja, żeby być może szansa na spotkanie właśnie z panią Anną Pałubą, która była ostatnią przyjaciółką
0: tak.
1: Pani Marianny Razik i może o niej po prostu opowiedzieć, tak pamiętając ją trochę o tej jej codzienności ostatnich lat.
0: Tak, no bo były niemal sąsiadkami, 6 kilometrów to nie jest tak daleko, więc rzeczywiście ja od niej wiele dobrych i ciekawych rzeczy usłyszałam. Pokazała mi obraz świętej Anny, który dostała od Marianny Razik i pokazywała mi biżuterię, którą od Marianny dostawała. To ciągle była ta biżuteria z tych złotek i sreberek od czekolady, ale to było tak piękne, niech sobie pani wyobrazi. To było tak pięknie jak jakieś inkaskie naszyjniki, naprawdę tak bogate i tak misternie wykonane.
1: I ona to sama robiła, prawda?
0: Sama robiła, sama, bo ciągle musiała coś robić, coś pięknego.
1: Żeby było pięknie.
0: Tak.
1: Ona po prostu ten smutny wtedy, straszny świat, no miała taką misję, żeby go dekorować po prostu.
0: Siebie dekorowała, wnętrza dekorowała i te obrazy też miały być zapewne taką dekoracją. I dekorują teraz wiele miejsc. Ciągle śledzę na Allegro też jej obrazy są sprzedawane. Czekam na jakieś cyrkowe.
1: A to jestem bardzo, bardzo ciekawa. To też muszę zajrzeć, ale my przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby zobaczyć jej obrazy, no właśnie w muzeach.
0: Tak, Płocki, Ciechanów na pewno i Strzegowo, żeby bardziej wniknąć w ten świat.
1: A w samym Mdzewie jest jakiś ślad, czy nie?
0: W Mdzewie przyjechaliśmy do rodziny, nie znałam adresu. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkała Marianna Razik, wszyscy wiedzą. Natomiast w domu, w którym ona mieszkała i dokonała życia, mieszka jej bratanica teraz, która przepięknie o niej opowiada. Natomiast nie mają żadnego jej obrazu. Wszystko poszło do muzeów i do prywatnych kolekcjonerów. Szkoda trochę. No ale może lepiej, że są w muzeach i mogą cieszyć oko wszystkich.
1: Tak, na pewno ona by sobie tego życzyła, tak sobie wyobrażam.
0: Sam dom stoi i jest on dokładnie tej wielkości, co kiedyś. W tej izdebce Marianny Razik, która została przeniesiona do Strzegowa, mieszka teraz córka bratanicy Marianny. No i to już wygląda jak pokój młodej osoby, nie jak pokój starszej pani malarki.
1: Tak, na koniec naszej rozmowy, bo jeszcze jestem ciekawa tego opisanego przez panią ostatniego występu cyrkowego, czy jakiejś rekonstrukcji. W każdym razie było to wydarzenie zapisane na taśmie filmowej? Czy ja dobrze zrozumiałam?
0: Tak i nie. Znaczy, dobrze pani zrozumiała, ale to było trochę inaczej.
1: Na potrzeby, rozumiem, książki jest to troszeczkę zmodyfikowana historia?
0: Nie, ja jedna modyfikowałam życiorys Marianny Razik. Tutaj mam
1: poza nią samą, która robiła to
0: wielokrotnie. Tak, Sławomir Grünberg, który później został słynnym reżyserem, ale najpierw musiał skończyć studia i zrobić film dyplomowy. Jakimś cudem trafił na ślad cyrku Razików, tylko to było 10 lat po tym, jak oni skończyli występy. Ale też się zakochał w tej historii, jak my wszyscy, i postanowił o tym zrobić swój film dyplomowy, ale niestety cyrku już nie było. Była Marianna, był jej brat, który niekiedy w tym cyrku występował. No i pan Sławomir wynajął wóz cyrkowy i sprowadził artystów do Raciąża, rodzinnego miasta męża Marianny Razik. Film nazywa się Niedziela. Jak ostatnio sprawdzałam, był na YouTubie. I można go obejrzeć. Trwa 8 minut, z czego chyba 3 to jest pokaz tego zrekonstruowanego 10 lat po fakcie cyrku Razików. Janek, brat Marianny, zrywa z siebie łańcuchy, a Marianna siedzi, jest, ale chociaż na ekranie pojawia się ledwie kilka razy, to jest takim jakby ośrodkiem tego filmu. I reżyser pokazuje senne miasteczko, ten Raciąż, pokazuje już telewizory, no bo to się dzieje w latach późnych 60., pokazuje tych mieszkańców, którzy w niedzielę się tak trochę snują z kąta w kąt i wyglądają przez okno, ale też pokazuje entuzjastów tego cyrku, których zapewne w tych czasach już było nieco mniej niż w latach 40. Bardzo ładna taka 8-minutowa opowieść o przemijaniu, o odchodzeniu, o radości, może o starości, nie, o starości chyba najmniej. W każdym razie można tam zobaczyć samą Mariannę już w jakiś czas po zakończeniu jej występów i jej uroczego brata, sporo młodszego.
1: To proszę bardzo w wolnej chwili sprawdzić i obejrzeć. Ja na pewno to zrobię. Jeszcze nie miałam tej przyjemności, ale to też bardzo, bardzo Ciekawe, no pomyślałam sobie, że nie ma w tym filmie Franciszka, który przecież jest takim bardzo ważnym bohaterem jej życia i całej opowieści. To też bardzo ciekawa postać, ale nie możemy wszystkiego przecież opowiedzieć.
0: Na wszystko jest w książce, tak.
1: No właśnie. Bardzo pięknie dziękuję za wspaniałą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Chill Zen. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: O świcie, mam przyjemność zabrać Was ze sobą do Centrum Kultury i Aktywności na Targówku, dokładnie na Targówku Fabrycznym. Tutaj się znajdujemy, żeby porozmawiać o tej przestrzeni, jeszcze nie do końca odkrytej przez warszawiaków, chociaż mam nadzieję, że to się za chwilę zmieni. Razem ze mną, a nawet ja razem z nią, jest Agnieszka Szmulewicz, dyrektorka tego miejsca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ta przestrzeń ma szalenie bogatą historię, ale zanim do niej przejdziemy, to warto powiedzieć o tym, co się teraz tutaj dzieje, w zasadzie gdzie się znajdujemy, w jakiej przestrzeni.
2: Tak, jest to jedno tak naprawdę ciągle z najmłodszych centrów domów kultury w Warszawie. Rzeczywiście zlokalizowane na Targówku Fabrycznym, terenie objętym programem rewitalizacji, co ma naprawdę ogromne znaczenie również dla naszej działalności. Teren jest przepiękny, otoczony zabytkowym parkiem i tętniący życiem, co wcale nie było takie oczywiste na początku naszej działalności, czyli powiedzmy te 7 lat temu.
1: Ja tutaj słyszałam tę historię o tym, że w czasie, kiedy tu to wszystko powstawało, kiedy była przebudowa, rewitalizacja tej przestrzeni, to pani chodziła z kaskiem i dopilnowywała każdej cegły. To proszę powiedzieć o tej rewitalizacji, co doprowadziło do tego, że ona się wydarzyła i co to było tak naprawdę wcześniej?
2: Wcześniej, tak właściwie dużo, dużo wcześniej, bo w 1900 roku to była willa dyrektorska właścicieli fabryki chemicznej Kijewski, Szolce i Hirschman. I to rzeczywiście miejsce tętniło życiem. Była fabryka siarki. To miejsce produkowało 2/3 octu na potrzeby naszego kraju.
1: Bardzo łatwo takie dane tak naprawdę usłyszeć i puścić mimo uszu. To jest tak, że ten ocet, te 2/3 zapotrzebowania na cały kraj, to nie jest tak, że produkowano tu ocet i on sobie był produkowany, tylko produkowali go ludzie. To musiało być znaczące dla bardzo dużej ilości warszawiaków i warszawianek, czy osób dojeżdżających do pracy spoza Warszawy, tutaj na miejsce, czy dla mieszkańców w ogóle tych przestrzeni.
2: Tak, to było rzeczywiście bardzo ważne. Właściciele tej fabryki byli wizjonerami, ale byli też ludźmi kochającymi innych ludzi. Zatem wokół fabryki rzeczywiście tętniło życie. Tu były i nadal są, część z nich przynajmniej została, budynki, w których mieszkali robotnicy tej fabryki. My zresztą do dzisiejszego dnia mamy kontakt z potomkami właścicieli, z rodzinami właśnie Kijewskich, Hirschmanów. Fantastyczni ludzie, spotkaliśmy się, obchodziliśmy razem 200-lecie powołanie spółki do życia. Natomiast ten czynnik ludzki, czyli ta społeczność, i wtedy, i teraz Targówka Fabrycznego była naprawdę zawsze na pierwszym miejscu, z wyjątkiem czasów tych takich najgorszych dla nas, czyli głębokiego PRL-u, bo wtedy władze podjęły decyzję o tym, żeby wysiedlić mieszkańców z Targówka Fabrycznego. Ten proces rzeczywiście został zainicjowany, ale była garstka, wcale nie mała, ludzi, którzy nie dali się stąd wysiedlić. I to właśnie również oni i ci, którzy są potomkami tych rodzin, postanowili i bardzo im zależało na tym, żeby w miejscu, które uległo strasznej degradacji właśnie przez te lata komunizmu, żeby w miejscu tym, w którym w tej chwili jest Centrum Kultury, żeby właśnie było Centrum Kultury. Mieszkańcy Targówka Fabrycznego poprosili władze i dzielnicy i miasta. Proszę sobie wyobrazić, że władze miasta i dzielnicy Targówek zgodziły się z tym i wsłuchały się w głos mieszkańców, co jest przecież bardzo, bardzo ważne. I rzeczywiście powstało Centrum Kultury na prośbę mieszkańców Targówka Fabrycznego.
1: Do rozmowy o tej przestrzeni, o tym, co dzieje się tutaj teraz, ale też o samym budynku, w którym jesteśmy w tej chwili, porozmawiamy w kolejnej części Miasta o świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie wracamy do rozmowy o Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym w Warszawie. Razem ze mną jest dyrektorka tej przestrzeni Agnieszka Szmulewicz. Wracamy do rozmowy o tym, jak to Centrum Kultury i Aktywności powstawało, dlaczego jest ważne, bo już wiemy, że to, że ono istnieje, to była prośba mieszkańców. Tak się składa, że my teraz jesteśmy w zupełnie nowym budynku, nowoczesnym, ale on przylega do willi. I chciałam o ten kompleks właśnie zapytać, o to zachowanie tego zabytkowego budynku, bo on też jest wpisany do rejestru zabytków, prawda?
2: Tak, i to jest bardzo mądra i bardzo rozważna i cieszę się, że tak Miasto Stołeczne Warszawa rzeczywiście zadbało o i ten zabytek, ale również o inne. Ta willa była rzeczywiście ogromnie zdewastowana, natomiast decyzja o tym, żeby ją rewitalizować, przyległy park, przywróciła temu miejscu godność, przywróciła piękno, bo i budynek, i okolica jest zjawiskowa. Nie tak częsta w Warszawie. Jest to willa dyrektorska właścicieli fabryki chemicznej Hirschmann, Kijewski i Scholze. Willa jest z 1900 roku. Tu była siedziba tejże spółki, a obok był kompleks fabryczny i kompleks domów robotników.
1: Kompleks domów robotników. My w Warszawie już mam wrażenie, że jesteśmy z tym trochę osłuchani, na przykładzie Jazdowa, na przykładzie domków fińskich porobotniczych, a tutaj też są takie obiekty i mają swoją unikalną nazwę.
2: Tak, to są siarczanki. Zostały trzy. Dwa z tych budynków są w bezpośrednim sąsiedztwie naszej siedziby i właśnie teraz rozpoczyna się proces ich rewitalizacji, na który, przyznam, czekaliśmy i bardzo się na niego cieszymy. Tam się też będą działy bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne warsztaty dla mieszkańców.
1: Zostańmy chwilkę przy tych siarczankach. Teraz jest ich trzy, tak? A wcześniej było ich więcej?
2: Tak, było, o ile pamiętam, sześć, natomiast trzy zostały. Te dwa są blisko, trzeci jest oddalony. Są takie wstępne rozmowy na ten temat, żeby ten trzeci był przeniesiony. Nie wiem, jak się to zakończy, natomiast byłoby to rzeczywiście bardzo fajne i stanowiłoby pokazanie pełnego majątku dawnych właścicieli, ale też stanowiło fajną bazę dla działalności kulturalnej.
1: Ja się tak przyczepiłam tych budynków, a tak naprawdę to, co jest w tej historii jakoś najważniejsze i bez tego by się sprawa nie potoczyła dalej, to są ludzie. O właśnie o te historie, które też sprawiają, że pani jest z tym miejscem całym sercem, chciałam dopytać. Czego pani się dowiedziała o osobach, które tutaj w tej okolicy mieszkały, pracowały? Co panią w tym urzekło?
2: Taka niezwykła prawdziwość tego codziennego życia. Właściwie jesteśmy naprawdę dość blisko centrum miasta, a tu jest taka trochę sielanka, to jest trochę taka społeczność, jak w niewielkiej miejscowości, może nawet na wsi. Jeden sklep, jeden kościół, jedna szkoła, społeczność, która się zna, lubi, szanuje. Ja miałam pewnego rodzaju obawy, tak, jak będziemy odebrani jako Centrum Kultury, bo to przecież to my tu przyszliśmy, więc zastanawiałam się, ale pomyślałam, że jeśli okazujemy ludziom szacunek, serdeczność, zrozumienie, to nie powinno się wydarzyć nic złego i tak rzeczywiście na szczęście zadziało się. Chociaż nie wszyscy wierzyli w powodzenie tego miejsca i plany były różne. Natomiast historia wydarzyła się właściwie przez te 7 lat zupełnie niezwykła. Miejsce, które było często słyszę, że było zapomniane przez Boga i ludzi, a mieszkańcy, nasi sąsiedzi mówią, że może przez ludzi było zapomniane, przez Boga nigdy. I rzeczywiście dzieje się tutaj ciągle taka, może Państwo pomyślicie, że nie wiem, żyjemy trochę fantazją, ale tu się dzieje magia, naprawdę.
1: Powiedziała Pani, że to jest przestrzeń dość blisko centrum i tak, ja myślę, że warto to podkreślić. Ja dzisiaj odbyłam tu taką drogę, jaką mam nadzieję, że i Wy słuchacze będziecie odbywać tutaj na zajęcia czy koncerty, szczególnie latem. Ja przyjechałam tutaj z mieszkania na Ząbkowskiej, chciałam się przesiąść w autobus, na szczęście autobus był bardzo spóźniony i z niego nie skorzystałam, bo przywiózłby mnie jeszcze bliżej, a przez to, że nie przyjechał, no to przesiadłam się w inny tramwaj, dojechałam 13 na Kawęczyńską i przeszłam spod bazyliki tutaj piechotą i super, bo to jest naprawdę piękna, bardzo zielona trasa i warto sobie dać taki spacer. Do Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na Targówku Fabrycznym jeszcze wrócimy w mieście o świcie. Wtedy też powiem Wam więcej o książce Targówek Fabryczny Historia znikania, który opisuje historię ludzi, którzy tworzyli to miejsce przed laty i to, jak patrzą na nie obecni mieszkańcy Targówka.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
12: Ski Team!
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.

0: Zestaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Piątek w całym prawie kraju będzie pogodny, słoneczny i bardzo gorący. Pochmurno tylko w Tatrach i na Dolnym Śląsku. 26 stopni dzisiaj w Gdańsku, 30 w Katowicach, 31 w Krakowie. I najcieplejszymi miastami dzisiaj naszego kraju będą Gorzów Wielkopolski, Warszawa oraz Rzeszów. Tam 32 stopnie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 7 minęła, dzień dobry, mamy piątek, 17 dzień lipca. Do godziny 10 poranny program Śniadanie do łóżka. Rafał Małpa, czyli ZPL. Oczywiście jestem do waszej dyspozycji i przygotowałem na ten poranek całą moc chilloutu. Ray.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Otóż to, na dobry początek spotkania.

0: 10 po 7. Źle się dzieje w państwie japońskim. Słuchajcie, japoński parlament przyjął nowelizację prawa o dworze, która to nowelizacja ma zapobiec kurczeniu się rodziny monarszej, ale utrzymano zasadę wykluczającą kobiety z dziedziczenia, co oznacza, że na tronie zasiądzie tylko mężczyzna. Ta decyzja rządu wywołuje sprzeciw Japończyków. Sondaże wskazują, że ponad 70% widziałoby na tronie kobietę na czele z bardzo popularną 24-letnią księżniczką Aiką, która jest córką obecnego cesarza Naruhito. W 16-osobowej rodzinie cesarskiej jest obecnie tylko 5 mężczyzn, w tym jedyny potomek w młodym pokoleniu, 19-letni książę Hisahito. Wyobrażam sobie, jaką odpowiedzialność musi chłopak nieść na sobie. Sukcesja opiera się dziś na niezwykle kruchej podstawie, czytamy, a po Hisahicie kolejnym w linii jest już tylko jego 90-letni wuj. Tak to się dzieje w Japonii. No, u nas to przekazanie władzy odbywa się z ziepką inaczej. Nie wiem, czy nie jest równie śmieszne.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: 12 po 7.

0: Wspomnienie ubiegłorocznych wakacji, Palladian, czyli Gabriele i Salvatore w wiosennym utworze Vernalis. Tak gra, czyli Z, 22 po 7.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
4: oferty. Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
2: Po reklamie.

0: 24 minuty do 8, 250 milionów dolarów budżetu, 90 dni zdjęciowych, gwiazdorska obsada, 2000 statystów. Odyseja Christophera Nolana trafia dzisiaj do kin. No cóż, przed premierą nie brakowało kontrowersji związanych z poszczególnymi decyzjami Nolana, na przykład historycznie nieprecyzyjne zbroje czy obsadzenie Lupity Nyong'o w roli Heleny, no ale Nolan już przywykł do tego, że jego filmy wzbudzają emocje. Ale ten wzbudził nie tylko emocje, a przede wszystkim zachwyt. Oszałamiające osiągnięcie, bezbłędna realizacja, prawdziwa uczta filmowa, triumfalna, spektakularna epopeja. Matt Damon daje z siebie wszystko w tej najsilniejszej roli w całej karierze. Oszałamiający, ziemisty, upiorny, pełen głębi, przepełniony zarówno humorem, jak i wielkością. To czyste kino i powrót do niezwykle wciągających filmów akcji, dla których właśnie wymyślono kino. Tak o wchodzącej dzisiaj na polskie ekrany Odysei pisała światowa prasa. Więcej w dobrze zmontowane dziś po 13.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: 13 minut do 8 jeszcze o kinie, ponieważ już znamy tytuły 16 produkcji, które pojawią się w głównym konkursie festiwalu w Gdyni oraz 28, które pojawią się w konkursie filmów krótkometrażowych. Jeśli chodzi o konkurs główny, wśród 16 tytułów będzie 5 debiutów. Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, Dobry chłopiec Jana Komasy, Dziki dziki wschód Jana Cholubka, Exotic Sony Orlewi Zakrzewskiej, Fluidy Marii Wider, Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, Kobieta stanu wolnego Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego, Mniej obcy Christophera Rusa, Nasza rewolucja Piotra Damalewskiego, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Pojedynek Łukasza Palkowskiego, Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy, Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, Syrenka Picassa Janusza Zaorskiego, Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej i Zima pod znakiem wrony Kasi Adamik. Oczywiście o festiwalu będziemy Wam jeszcze przypominali, bo on jak zwykle we wrześniu w tym roku 51. Festiwal odbędzie się między 21 a 26 września.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obostych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: W piątkowe przedpołudnie piękna pogoda w całym kraju, trochę pochmurno tylko na Dolnym Śląsku i w Tatrach. A poza tym gorąco, a nawet upalnie, 26 stopni w Gdańsku, 30 w Katowicach, 31 w Krakowie. Najcieplejszymi miastami w Polsce będą dzisiaj Warszawa, Gorzów Wielkopolski i Rzeszów. Tam spodziewamy się aż 32 stopni.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Cześć, dzień dobry, ósma minęła. Gilligan Moss Special Thing na dobry początek 9 godziny dnia, to już za moment. Za małe pół godzinki ostatni w tym tygodniu konkurs taki poranny. To nasze plany w największym oczywiście skrócie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

10 po 8. Przede mną informacja, która być może jakoś nie zmienia świata w sposób drastyczny, ale wydała mi się interesująca. Otóż słuchajcie, w poniedziałek na amsterdamskim lotnisku Schiphol pracownicy ochrony znaleźli pod ubraniem kobiety pytona królewskiego. To gatunek, dodajmy, objęty ochroną. Kanadyjka tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu.

0: To jeszcze z czasów Hotel Cost, Grand Valley's Partizan. Ach, cóż to były za czasy. A propos wspomnień, Past Perfect po godzinie 9:00, a konkurs taki poranny, ostatni w tym tygodniu, już za kilka minut. Piątek, 17 lipca, 20 minut po 8:00.
1: Autopromocja.
2: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy. Od Oleofarm.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Trylogia Stephena Kinga, 1100 stron czytania na lato i nie tylko. Kubek od Chili Z, nastaw się na Chill Out, nasza podwójna kompilacja sprzed kilku już lat, zbiór cudownych wspomnień Past Perfect i zestaw filmów w cyklu Ikony Kina. Gigantyczny zestaw nagród na ostatni w tym tygodniu poranny konkurs w Chili Z. 321-321-500, numer telefonu nie ulega zmianie, czekam na wasze zgłoszenia. Konkurs jest logistycznie łatwy. Dzwonimy pod ten numer, wybieramy sobie jedną kategorię spośród trzech, czytam pytanie ukryte w tej kategorii i trzy odpowiedzi wskazujemy tę poprawną. Jeżeli pojawiają się kłopoty, no to oczywiście próbujemy sobie dać radę wspólnie z tym pytaniem, no tak, żeby odpowiedź była poprawna, no bo wszystkim nam na tym zależy, prawda? 321-321-500.

0: Конкурс. Такий поранний.
1: Magda jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Magda, czy to jest tak, że jak się mieszka w Gdańsku, to czuje się tak, jakby się było cały rok na wakacjach?
2: Muszę przyznać, że tak. Ja nie mieszkam w Gdańsku od urodzenia, gdzieś mniej więcej jakieś 12 lat. I jeszcze specjalnie zazwyczaj wybieram taką trasę do pracy, żeby jechać promenadą wzdłuż wybrzeża. No jest to coś niesamowitego. No szczególnie teraz, kiedy pogoda tak dopisuje.
1: No mogę sobie wyobrazić. Słuchaj, tak, wszyscy cię bardzo serdecznie zazdrościmy. Tak to powiem. Dobra.
2: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Magda, cały zestaw nagród mam dla ciebie. Książkę, kawałek księżyszcza to jest. Stephena Kinga, zestaw filmów sprzed dziesięcioleci właściwie. Kubek od nas i płyta kompaktowa. Dobra. Kategorie mamy następujące dzisiaj. Wybierasz jedną z nich. Kategoria wakacyjna, kategoria czynności i kategoria rodzinna. Wybierasz jedną z kategorii, czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujemy tę poprawną.
2: To niech będzie kategoria rodzinna.
1: Super. Mówię super, dlatego że kategoria rodzinna jest niezwykle aktualna, bo dzisiaj wchodzi na ekrany, nie wiem czy się wybierasz, ja czym prędzej, na Odyseję Christophera Nolana.
2: Okej. Nie byłam świadoma, nawet muszę przyznać.
1: Bo radio bawi juczy, no więc od dzisiaj w kinach w Polsce. No i będę cię pytał o rodzinę Odyseusza w związku z powyższym, bo jego żoną była Penelopa. No i z Penelopą miał jedynego syna. I ten syn miał na imię A. Laertes, B. Telemach, czy C. Polifem.
2: No nie jest to łatwe pytanie.
1: To nie jest łatwe pytanie, dobrze. To może spróbuję podpowiedzieć. Imię syna Odyseusza jest takim, można byłoby powiedzieć, ono też jest nazwą relacji z ojcem, czyli imieniem syna Odyseusza nazywamy taką relację, w której syn czeka na silnego ojca. To jest tak, że jego imieniem jest nazywana, jego imię to jest taki symbol przejścia w dorosłość, o tak można powiedzieć.
2: Okej. Ponieważ... A mogę prosić jeszcze raz te odpowiedzi?
1: Dobra. Laertes, Telemach, Polifem. To jeszcze jedna podpowiedź. Spośród tych imion jedno nosił cyklop, który oślepiał Odyseusza. I to oczywiście nie o to imię chodzi. A jeszcze inne z tych imion nosił ojciec Odyseusza, ale ja pytam o syna. A zatem Laertes, Telemach czy Polifem?
2: Niestety mimo podpowiedzi będzie to czysty strzał, bo proszę odpowiedź A.
1: B. Telemach. Magda, zgadzam się, że trudne. Ale w naszym konkursie przegranych nie ma. I ja bym chciał, żeby na pamiątkę naszej rozmowy powędrował do ciebie kubek od Chili Z. Ponieważ tutaj uznajemy, że najlepiej w upalne dni gasi pragnienie gorąca herbata.
2: Tak, ja się z tym zgadzam akurat, praktykuję. Bardzo dziękuję.
1: No to super, okej, to spodziewaj się kubeczka od nas w takim razie. Jak wybierzesz się na Odyseję do kina, daj proszę znać, jak wrażenia.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję za
1: pięknego dnia.
2: Rozmowę.
1: Dzięki, wszystkiego dnia. Pozdrawiam.
2: Hej.
0: Nastaw się na Chill Out. Chili Z.

13 minut do godziny 9 w piątkowy poranek. Daydreaming Big Moon i już nigdy nie spojrzę na morze, Paula Roma. A potem wybije 9.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolek 30 mg. Doradnie w celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, wyraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Piątkowe przedpołudnie piękne w prawie całym kraju, pochmurno może być tylko w Tatrach i na Dolnym Śląsku. Ciepło nawet upalnie, 26 stopni w Gdańsku, 30 w Katowicach, 31 w Krakowie i 32 stopnie w Warszawie, najcieplejszym dzisiaj mieście w naszym kraju. Po południu zachmurzy się, spadnie deszcz i zagrzmi na zachodzie od Szczecina po Wrocław, a także na Śląsku Opolskim.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, minuta po dziewiątej, w piątek 17 lipca, 1971 rok. Wspomnimy w audycji Past Perfect. Cóż tam było grane w radiu 55 lat temu? Przypomnę już za chwilkę. Tymczasem The Last Dinner Party.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

1971 rok. Wspominamy dzisiaj, a tutaj latem pojawił się w Telewizji Polskiej pierwszy program w kolorze. Nie mam pewności, czy któryś ze zjazdów partii nie był transmitowany w kolorze. Cóż za atrakcja dla widzów. Nie lubię poniedziałków. Na ekrany kin wchodzi cudownie zabawna komedia Tadeusza Chmielewskiego, a na ekrany telewizorów czarno-biały serial Przygody psa cywila z rolą Krzysztofa Litwina, znakomitego krakowskiego aktora. No cóż, ponieważ film był o przygodach funkcjonariusza MO i jego psa, też będącego w mundurze milicji, no to nic dziwnego, że dzisiaj jakoś mniej chętnie o tym filmie się wspomina. Nie pamiętam, żeby był ostatnio pokazywany. Został wyreżyserowany naprawdę solidnie, no bo Krzysztof Szmagier, który później 07 zgłoś się reżyserował. Na brytyjskiej liście przebojów Chirpy Chirpy Chip Chip Middle of the Road na pierwszym, Cow the Sweet na drugim, Don't Let It Die Hurricane Smith na trzecim. Dzisiaj wspomnimy piosenkę z miejsca ósmego. Grupa Blue Mink i ich największy przebój Banner Man. No, człowieku, który szedł z transparentem, mówiąc w największym uproszczeniu. Jak to dzisiaj zabrzmi?

No cóż, refren faktycznie wpada w ucho. Bannerman, Looming, 1971 rok, piosenka skomponowana przez duet kompozytorski spod ręki, którego wyszło mnóstwo hitów tamtego czasu. Roger Cook i Roger Greenaway. Pass Perfect wraca w poniedziałek po godzinie 14 już. Tymczasem Ravin Lanay i Steve Lacy.

0: client liaison z Panamą. Klient jest z Australii, tam mają słabo, bo właśnie mi się zima rozpoczęła. 21 minut po 9. Za chwilę przeniesiemy się do Sieradza, a Always Everywhere zaśpiewa Charlie XCX.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kaufland jest. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
16: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
17: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
18: Po reklamie.

0: Antoni Antoine Cierplikowski. Przyszedł na świat w Wigilię 1884 roku w Sieradzu. Był fryzjerem. Zawodu uczył się w Łodzi. Stamtąd, uciekając przed wojskiem, trafił do Paryża. No i w Paryżu otworzył salon. Tenże salon z czasem stał się takim zalążkiem imperium fryzjerskiego. No to właśnie Cierplikowski ponad 100 lat temu wylansował styl chłopczycy. Obciął kobietom włosy na krótko, co miało znaczenie absolutnie rewolucyjne, nie tylko dla wyglądu. Najpopularniejsze aktorki, artystki tamtych czasów były jego klientkami. Czesał koronowane głowy od 1938 roku, także żony prezydentów Stanów, m.in. Eleanor Roosevelt. No i w podręcznikach fryzjerstwa on jest wymieniany jako jedna z najważniejszych osób w historii tego zawodu. Ekscentryk, sypiał w szklanej trumnie, zasypywał Sieradz kwiatami, które zrzucał z samolotu. Czy, i tutaj no, nie wiem co o tym sądzić, ufarbował swojego harta na niebiesko. Pod koniec życia wrócił do Sieradza, gdzie zmarł w 76 roku i został pochowany. I on jest patronem Open Hair Festiwalu, który startuje dzisiaj właśnie w Sieradzu, od dziś do niedzieli. Wydarzenia w kilku przestrzeniach miasta, na wzgórzu zamkowym, na rynku, na placu wojewódzkim. Na uczestników czekają m.in. koncerty, pokazy mody, no oczywiście stylizacje fryzjerskie i barberskie, czy też strefy kreatywne w części muzycznej Lady Punk z okazji trasy koncertowej 45 lat LP Miłosz Igo, Rojek, czy też tribute to Manam Night Patrol. Jeśli będziecie w pobliżu, naprawdę warto, ponieważ Sieradz jest dumny ze swojego obywatela i naprawdę ma z kogo. Od dzisiaj do niedzieli. Open Hair.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

Makowiecki, czyli Z w piątkowe przedpołudnie. 13 minut do godziny 10. Przypomnę, dobrze zmontowane dzisiaj na pewno dużo będzie Odysei. Po godzinie 13, a tymczasem od 10 nastawiać Was na chillout letnio będzie Kuba Lachowicz. Hi, mi good neighbors jeszcze przed 10. Rafał Turowski, dziękuję za poranki w tym tygodniu. Od poniedziałku słyszymy się o 11.00.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Świątek, 10 rano już. W studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kuba. Mam cudowną wiadomość dla miłośników rzeźby. Już jutro w Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku rozpocznie się 11. Triennale Młodych. 24 artystów redefiniuje pojęcie rzeźby. Wśród nich Alicja Biała, Bartłomiej Flis, Danuta Kolasa i Jan Baszak. Opowiadają na pytanie o to, czym może być rzeźba w czasach, kiedy sztuka staje się coraz bardziej interdyscyplinarna. Tytuł wystawy This Party is Over, Porządki, wskazuje na budowę dawnego sposobu klasyfikowania sztuki. Prace nawiązujące do przestrzeni, do biografii samych artystów, ale także do natury i jej rozpadu znajdziemy w galeriach Oranżeria, Wozownia, w Domu Rzeźbiarza i w samym Parku Rzeźby w Orońsku od jutra jeszcze do 30 sierpnia. Zbliża się 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Spektakle polskie i zagraniczne. Tym razem obejrzymy pod hasłem Pochwała szaleństwa. A program festiwalu, podobnie jak program minionego sezonu teatralnego w Polsce, podbił oczywiście Hamlet.
3: Wydaje mi się, że skonstruowanie programu w sytuacji, w której w Polsce królują same wystawienia Hamleta, 8, u nas na festiwalu będziemy mogli zobaczyć 6, w tym kilka zagranicznych, to jest bardzo trudna sytuacja. Chcemy w dzisiejszym świecie zapewniać widzom jednak ciągle zmieniające się atrakcje.
2: Z Agatą Grendą, dyrektorką Teatru Szekspirowskiego, rozmawiał Rafał Turowski z Chili Z.
3: Każda z tych realizacji jest tak inna, tak skrajnie o czym innym też. Teraz właściwie z wypiekami na twarzy czekam na 6 inscenizacji Hamleta, z czego 3 w konkursie o Złotego Jorika. Mamy również bardzo wiele innych spektakli, gwiazd, wydarzeń towarzyszących. Myślę, że cały program jest bardzo ciekawy.
2: O tym programie Rafał Turowski opowie Wam więcej na antenie, czyli Z w niedzielę, a 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku rozpocznie się już 23 lipca. Krakowskie Biuro Festiwalowe zapowiada 18. Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada. Myślą przewodnią festiwalu będzie właśnie nieposłuszeństwo. Na przykład o buncie wobec maszyn opowie pierwszego dnia wydarzenia Jacek Dukaj. Festiwalowi goście przyjadą do Krakowa z Kolumbii, Meksyku, a także z Bułgarii i Iranu. Nie zabraknie wyjątkowych gości z Polski. Szczepan Twardoch opowie o swoich nieposłusznych bohaterach. W tej edycji znajdzie się też miejsce dla zawsze zbuntowanego hip-hopu. W spotkaniu o poezji w kapturze udział weźmie Ryszard Peja Andrzejewski i Anna Rywka-Ri-Wilczkowska. 18. Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada w Krakowie rozpocznie się 19 października.
0: Dziękujemy Kasi Kozak.
2: Dziękuję.
0: Kasia o 11 znowu tu będzie.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Mamy ostrzeżenia przed, po pierwsze, upałami, a po drugie przed burzami, i to dla wszystkich województw w Polsce. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, który niesie gwałtowne zjawiska pogodowe, więc proszę na siebie uważać. Do końca dnia będzie upalnie, bo do 31 stopni w Szczecinie, Warszawie i Krakowie, a także na Śląsku, 30 w Trójmieście dzisiaj. Najchłodniej na Podhalu, tutaj do 27.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry, 4 minuty po 10. Piątek mamy, 17 dzień lipca. Jakub Lachowicz to ja. Kłaniam się i zapraszam na wspólne odpoczywanie. Razem zacznijmy weekend. Gdziekolwiek jesteście, atrakcji co niemiara.
1: Chili Z. Nastaw się na letni.
0: No bo tak, nowa muzyka będzie to po 12, płyta tygodnia będzie to po 11, ostatni winyl Madony mam dla kogoś z Was, więc polecam zostać. Jessie Ware zaczyna jej najnowszy singiel z najnowszego albumu Sauna.

To Nombi i Wait w Chili Z, 14 minut po 10 już. Piątek mamy, panie i panowie, i to będzie słychać dzisiaj w Chili Z. Tymczasem kinowa epopeja, jakiej jeszcze świat nie widział już na ekranach kin, historia, którą w naszym kręgu kulturowym znać powinien każdy. Czyli jednym słowem, po otoczonej przez lata wojnie trojańskiej Odyseusz, król Itaki, wraca do domu na przekór nieprzychylnej woli bogów i po drodze on i jego załoga przeżywają oczywiście liczne przygody, bo jest spotkanie z cyklopem, są potwory, zostają zaklęci przez wróżbitkę, schodzą do Hadesa, czy umykają przed syrenim śpiewem. W międzyczasie trwania tej wieloletniej tułaczki na dworze Odysa, witacy jego żona Penelopa i młody książę Telemach szukają sposobu na poradzenie sobie z grupą zalotników, którzy pod nieobecność króla starają się o rękę królowej, bo ci twierdzą, że ta została już wdową. Christopher Nolan powraca wraz ze swoją Odyseją. Nolan podchodzi do oddania materiału źródłowego zaskakująco wiernie, ale oczywiście nie ogranicza się jedynie do relacji Homera. Istotna dla fabuły jest chociażby Sinon w tej roli Elliot Page, który w micie trojańskim pojawił się w wersjach najpierw w Arktinosa z Miletu, później u Wergiliusza. Paradoks polega na tym, że bardzo łatwo na ekranie zobaczyć magię. Przez blisko 3 godziny Christopher Nolan zbudował tak świat przekonujący i namacalny, że wszystko, co widzimy na ekranie, wydaje się prawdziwe. Ponoć jest to spektakl totalny. To pierwszy film pełnometrażowy w całości nakręcony kamerą IMAX. Ogromna, głośna kamera musiała być zamknięta w jeszcze większym, specjalnie zaprojektowanym dźwiękoszczelnym futerale, by aktorzy w ogóle mogli słyszeć wypowiadane przez siebie dialogi. Dodatkowo każde ujęcie przerywać trzeba było co 3 minuty, bo tylko na tyle pozwalała jedna szpula z filmem w formacie IMAX, więc cały czas tam się działo. A teraz sobie proszę wyobrazić, że wszystko jeszcze działo się na pokładzie statku miotanego falami wzburzonego morza, płonącym mieście, czy w niedostępnej dla pojazdów jaskini na szczycie góry. No właśnie takie ograniczenia miał Nolan i jego ekipa na planie epopei, a mimo to zakończyli zdjęcia przed planem i nie, przek-

przekroczyli budżetu. Osiągnięcie imponujące, tak jak sam film. Wiemy, że Nolan nie tyle był zainteresowany ekranizowaniem Homera, ile opowiadaniem mitu po swojemu, więc udało mu się to zrobić i opowiedział jedną z najstarszych historii naszego świata w sposób przeszywająco współczesny, ale nie w znaczeniu, które na myśl przychodzić może hejterom, którzy twierdzą o poprawność polityczna. Odyseja jest współczesna, bo opowiada o naszej epoce krzemu. I zrobił to Christopher Nolan właśnie. Odyseja od dzisiaj w kinach. Wybierzcie się, zobaczcie. A więcej o filmach opowie wam Alicja Myśliwiec. Punktualnie o 13:00.

0: Teraz chciałbym przytulić wszystkich tęskniących za kimś albo za jakimś miejscem może, za kimś, tak. Kaśka Sochacka i Wiśnia w Czyli Z, 25 minut po 10. Tymczasem nowy wrocławski Krasnal, który upamiętni rekordową zbiórkę Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters, ponownie wywołał gorącą dyskusję, bo pierwsza koncepcja wzbudziła kontrowersję, dlatego że przedstawiała krasnale zabijające zwierzęcą postać raka i to była koncepcja wygenerowana za pomocą AI. Po fali krytyki miasto Wrocław zapowiedziało konsultacje z mieszkańcami, teraz pokazało kolejne wizualizacje i znowu stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Również tym razem nie spodobało się to mieszkańcom Wrocławia. Ci krytykują korzystanie z AI zamiast pracy artystów i zwracają także uwagę na to, że na jednej z wizualizacji rak przypomina wirusa. No, tak, można zobaczyć te wizualizacje w sieci. Rzeczywiście rak przypomina wirusa, mało mówi, ale... Jeju, we Wrocławiu nie brakuje artystów, którzy mogliby zrobić świetne projekty.
1: Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Tygodnia w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
13: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Ezra Collective, którzy już mają swój niepodrabialny styl i można to łatwo wychwycić, że to właśnie oni. 21 minut i będzie 11 w piątkowy poranek. Dokumentując różne obszary brytyjskiego życia, fotografka z Londynu, Sophie Green, 35-letnia, fotografowała dla New York Times, Financial Times, The Guardian, Vogue i wielu innych. I teraz stara się rzucić wyzwanie stereotypom, narracjom, często skupionym wyłącznie na białej skórze czy klasie średniej. A okazuje się, że Wielka Brytania niekoniecznie tak wygląda. Jak powiedziała, interesuje mnie pokazanie tego, co już istnieje, czyli tory wyścigowe, kościoły, salony fryzjerskie dla afro, targi, koni, traveler czy nadmorskie przestrzenie. To wszystko to miejsca, w których ludzie aktywnie budują swoją przynależność na własny sposób. I do tego dodała, że wiele tych światów znajduje się poza głównym nurtem. I nie dlatego, że są peryferyjne, ale dlatego, że często są pomijane albo przedstawiane w sposób uproszczony. I tak oto stworzyła wystawę. W świetle ciągłych doniesień o brytyjskim nacjonalizmie jej praca jest szczególnie ważna dla przełamywania barier i tworzenia nowego spojrzenia na Wyspy Brytyjskie. Swoją misję realizowała przez 10 lat ponad. Zresztą nie pierwszy raz ona pracuje w ten sposób, bo wiele jej projektów ewoluowało przez lata. Dzięki temu buduje relacje nie tylko z pojedynczymi bohaterami, ale też z całymi społecznościami. Jest wystawa, którą można oglądać do 6 września w Bristolu, więc gdybyście byli w okolicy, to polecam. Sophie Green, jej wystawa Mandarynkowe sny, rytuały przynależności we współczesnym życiu Brytyjczyków. A, jeszcze Sophie Green powiedziała takie bardzo ładne zdanie. To pytanie, kto może być widziany i kto ma prawo definiować, co tak naprawdę oznacza brytyjskość. Wystawa w Bristolu, a u nas teraz Lęka w Chilli Z.

I can only whisper, mogę tylko szeptać. Kiedyś słyszałem. Ja no nie będę szeptać. Kiedyś słyszałem, że szeptanie wysusza strony głosowe. Czy to prawda, to nie wiem. 10 minut i będzie 11. Tymczasem Komisja Europejska naciska na metę i chce ograniczenia funkcji takich jak nieskończone scrollowanie i autoodtwarzanie filmów na Facebooku i Instagramie. Zdaniem Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej mechanizmy te mogą zwiększać ryzyko uzależnienia od mediów społecznościowych, szczególnie wśród tych młodszych użytkowników. Jeżeli to się potwierdzi, to Meta może zostać zmuszona do wprowadzenia zmian w swoich algorytmach i działania swoich platform na terenie Unii Europejskiej i skończy się przechodzenie z filmika w filmik, filmiku w filmik. No nie będzie tak. Oczywiście, jeżeli to się potwierdzi, bo na razie jest to wstępne ogłoszenie o tym, że Meta naruszyła akt o usługach cyfrowych. Bo mają uzależniający design Facebook i Instagram. Prawda, prawda, uzależniający. I tak ktoś napisał w internecie, że samemu się nie da, to chociaż niech prawo nam zabroni, może będzie łatwiej. Za 9 minut w pogoni za kulturą. A teraz zaśpiewa wspaniała Olivia Dean swoje OK, Love You, Bye. Doskonały numer na piątek i nie tylko. Proszę korzystać z pogody, bo się może zepsuć, ale o tym nie myślimy teraz.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli Lizet w piątek, punktualnie 11, przed mikrofonem Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na początek gratulacje dla Wilhelma Sasnala. Polski artysta, malarz, fotograf zostanie odznaczony nagrodą Rubensa. Od 1957 roku to wyróżnienie przyznaje niemieckie miasto Siegen. W uzasadnieniu czytamy, że w swoim malarstwie Wilhelm Sasnal łączy osobiste doświadczenia z obrazami zbiorowych przeżyć i pamięci, tworząc wyrazisty kalejdoskop współczesności, za co właśnie nagroda została przyznana. Dodajmy, że w ostatnim czasie artysta malował na podstawie materiałów wizualnych ze zniszczonej strefy Gazy, czy na podstawie obiektów nuklearnych z Iranu. Nagroda poza finansami łączy się z wystawą prac w Muzeum Sztuki Współczesnej w Siegen. Wilhelm Sasnal odbierze nagrodę Rubensa w listopadzie przyszłego roku, ale już teraz jeszcze raz gratulujemy. Znamy program festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Ten odbędzie się po raz 20. Filmem otwarcia będzie Tchórz autorstwa belgijskiego reżysera Lukasa Dantona. Opowiada o młodych żołnierzach, którzy szukają sposobu, by ocalić w sobie człowieczeństwo. Na widzów w Kazimierzu Dolnym czekają także retrospektywy, między innymi Larsa von Triera, Jana Komasy czy Elizy Kubarskiej. Anna Dymna stanie też w świetle reflektorów w ramach cyklu I Bóg stworzył aktorkę. 1 sierpnia możemy liczyć na specjalny pokaz Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, a gościnią spotkania po filmie będzie Joanna Kulik. Na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym czeka na nas duże kino namiotowe na 850 osób, małe kino na 200 miejsc i dwa kina plenerowe w ruinach Zamku Kazimierskiego i darmowe pokazy na małym rynku. Poza kinem wystawy, koncerty, spotkania. To wszystko pod dyrektorską opieką Grażyny Torbickiej. Między 1 a 9 sierpnia nic, tylko jechać do Kazimierza. To jeszcze jeden festiwal, ale tym razem taki, który rozpoczyna się już dziś. 4. Festiwal Sztuki Carpe Diem w Czarnolesie. Jego kuratorką jest Agnieszka Przepiórska, a rozmawiała z nią Magda Bauer, czyli Z.
3: Zaczynamy koncertem Mai Klesz 17 lipca o godzinie 19 Agazarian ze swoim koncertem jubileuszowym 25 na 50. A 18 lipca poza mikrofonem otwartym na poezję, którzy widzowie kochają, bo każdy może przyjść i przeczytać swój wiersz. Otwieramy także nowy dział festiwalu Biografie Nonfiction.
2: To zainteresowanie biografiami non-fiction towarzyszy Agnieszce Przepiórskiej w karierze aktorskiej ze sprawą jej monodramów. Poznajemy kobiety jej bliskie i istotne dla polskiej kultury, a w Czarnolesie Agnieszka Przepiórska pokaże swój monodram poświęcony Zuzannie Ginczance.
3: Ginczanka mnie, jej historia po prostu mnie niezwykle porusza. Nie istnieje w takiej zbiorowej świadomości Polaków, więc mój monodram jest złożeniem, właściwie mogę powiedzieć, hołdu, nie wstydzę się takiej hagiografii. Mówię jej wiersze, reżyserką spektaklu jest Ania Gryszkówna. I Zuzanna dorastała w Równem i bardzo dużo też pisze o przyrodzie i wydaje mi się, że w Czarnolesie ten spektakl będzie miał szansę w ogóle jeszcze inaczej wybrzmieć.
2: 4. Festiwal Sztuki Carpe Diem, poezja, teatr, filozofia, jazz w Czarnolesie rozpocznie się już dzisiejszym wieczornym koncertem i czeka na Was do końca weekendu.
0: A, to już koniec.
2: Tak, tak? Wiem, że chciałbyś jeszcze, ale tu macham.
0: No poczekaj, bo mi tutaj to w ogóle nie działa. O, działa.
2: Dobra. No i teraz już bombisz mi bombkami.
0: To są tak zwane bombki, drodzy słuchacze. Kasia Kozak wraca punktualnie w południe. Dziękuję.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Szkoda, że to koniec beznadziejnie.
2: Za krótko.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Ale za to muzyka teraz będzie też fajnie. 4 minuty po 11. Jakub Lachowicz. Dzień dobry w Chili Z. Piątek mamy w tej godzinie płyty Madony winylowe. Confessions 2 wam przekażę, więc polecam zostać blisko.
1: Chili Z. Nastaw się na Let's Chill Out.

Troy Sivan i Honey. Troy Sivan, który ostatnio się uaktywnił niczym wulkan. 13 minut po 11, piątkowy poranek dalej, albo przedpołudnie. Z Chili Z, wakacyjne jak najbardziej. A skoro wakacje, to jak co roku, każdego lata na niebie pojawia się zjawisko, które przyciąga zarówno miłośników astronomii, jak i osoby, które na co dzień rzadko spoglądają w gwiazdy. Mowa o Perseidach, jednym z najaktywniejszych rojów meteorów na świecie. I wszystko wygląda na to, że w tym roku ich obserwacja zapowiada się wyjątkowo dobrze również z Polski, a wszystko za sprawą korzystnego układu Księżyca, który nie będzie nam rozświetlał nocnego nieba podczas maksimum. Największym wrogiem obserwatorów meteorów często okazuje się właśnie Księżyc. Słabsze meteory po prostu giną w jego blasku. A w tym roku, jak powiedziałem, sytuacja wypada znacznie korzystniej. Maksimum przypada na 12 sierpnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy Księżyc nie będzie widoczny, będzie ciemno. Ciemno jak w nocy. Będzie noc, może dlatego. Więc rój Perseidów jest aktywny od dzisiaj do 24 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet kilkadziesiąt spadających gwiazd w ciągu jednej godziny. W rzeczywistości jednak nie są to gwiazdy, lecz drobny kosmiczny pył wpadający do atmosfery Ziemi z ogromną prędkością. Tak swoją drogą, skoro jest to pył, a nie gwiazdy, to zastanawiam się, czy można życzenia składać tam do nieba. Można? Można, Julka? Julka, jak kiwasz, że można, czy nie? Chyba można, mówi. No dobra. Tame Impala i Dracula, czyli Z teraz. Jeden z przebojów tego lata. Kwadrans po 11.

0: Hozie i Too Sweet, czyli Z, 25 minut po 11. Uwaga, uwaga, za chwilę będę szukał fanów królowej, matki, Madony. Ostatni album Confessions Part 2 na winylu czeka i za chwilę też zagram królową właśnie. Więc kto zainteresowany, proszę zostać blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.

0: James Bay w Chili Z, a teraz zaproszenie na parkiet.
1: Płyta tygodnia w Chili Z.
0: A to dlatego, że Madonna wróciła ze swoim 15. studyjnym albumem. Nowy album, który świadomie odwołuje się do pamięci o jednym z największych triumfów Madony, czyli Confessions on the Dance Floor. I nie jest wcale próbą odcinania kuponów od tej dawnej chwały, wręcz przeciwnie, on proponuje nowe odczytanie tej spuścizny z perspektywy współczesności. Madonna powróciła do house'u, do klubowych bitów, do estetyki pierwszej dekady 2021 wieku, ale nie po to, żeby udawać, że rok 2005 nigdy się nie zakończył, ale po to, żeby sprawdzić, co z tamtej energii rzeczywiście przetrwało próbę czasu. Okazało się, że dużo. Confessions Part 2. To jest właśnie nasza płyta tygodnia. Tytuł płyty, który sugeruje, że mamy do czynienia ze spowiedzią i oczywiście to prawda, jest tam spowiedź, tyle że konfesjonał Madony wcale nie stoi w kościele, tylko raczej w klubowej toalecie. Ale to nieważne, nie o tym. Mam dla was tę płytę na winylu w specjalnej, limitowanej wersji. Kto zainteresowany, zapraszam teraz. jakub@chiliz.pl jakub@chiliz.pl. Przez cały tydzień Bartek Winczewski szukał największego fana Madony, więc postanowiłem, że no, to album jest w wersji limitowanej. Szukam fanów Madony, którzy pragną tego albumu na winylu. Natomiast zapytam was nie o to, dlaczego kochacie Madonę, bo to wiadomo, tylko dlaczego ten album powinien powędrować właśnie do was. jakub@chiliz.pl jakub@chiliz.pl. Dlaczego winylowe wydanie Confessions Part 2 powinno powędrować właśnie do was. I zagram wam dzisiaj danseterię, to może państwu wyjaśnię. To jest klub, do którego przyszła Mała Mat i rozpoczęła tam swoją karierę. Znaczy mała to ona nie była, ale swoje tam zrobiła. Klub nazywał się właśnie Danceteria i wyobraźcie sobie miejsce w Nowym Jorku, niegrzecznym Nowym Jorku na przełomie lat 70. i 80., a tam New Order, Duran Duran, Sade, Wham, The Smiths, Cyndi Lauper, Run DMC. Przy takiej muzyce bawili się ludzie i tam też rodziły się gwiazdy, w tym Madonna. Danceteria, a na wasze zgłoszenia czekam. jakub@chiliz.pl

Max Stachasiuk, jego muzyka pop w Chili Z w sprawie płyt Madony Królowej. Ostatni winyl to jest to naprawdę limitowana sprawa. Więcej nie powstanie takich kolorowych. To zapraszam jeszcze przez chwilę. Jakub Małpa, czyli z.pl. Winyl Confessions, część druga Madony czeka. Dlaczego on powinien powędrować właśnie do was? Jakub Małpa, czyli z.pl. Za 10 minut będzie piątkowe południe, punktualnie o 12 Kasia Kozak, a po 12, jak co tydzień, czyli Z Music Friday, czyli trzy zupełnie nowe piosenki, które dla was przygotowaliśmy i które zostaną odegrane, a powiem tyle, że dzisiaj obrodziło. To zanim nowości, to jeszcze coś z zeszłego tygodnia. To była nasza nowość tydzień temu. Olimpia Vitalis i Maverick Saber. Genialny numer. Don't Cry proponuję wam teraz w Chili Z.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, punktualnie piątkowe południe w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłasza listy produkcji, które wezmą udział w konkursie głównym i w konkursie filmów krótkometrażowych. O Złote Lwy, najważniejsze filmowe nagrody przyznawane w Polsce, powalczy w tym roku 16 filmów, w tym aż 5 fabularnych debiutów reżyserskich. Wśród nich Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej i Egzotik Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. Poza tym na liście starzy wyjadacze: Agnieszka Smoczyńska za film Hotspot, Jan Komasa z nominacją za Dobrego Chłopca, czy Paweł Pawlikowski z nominacją za Ojczyznę. W konkursie krótkich metraży mamy 28 produkcji, a do końca lipca poznamy jeszcze listę filmów nominowanych w konkursie Perspektywy. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ruszy 21 września. Jak jesteśmy przy filmach, to mam dla Was jeszcze dość nieoczywiste polecenie. Do końca weekendu Muzeum Manga w Krakowie pokazuje wystawę o związkach Andrzeja Wajdy z Francją. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej imienia Feliksa Mangi Jasińskiego to muzealne dzieło życia Wajdy. Był jego fundatorem i opiekunem na początku istnienia. A teraz w gmachu głównym muzeum możemy zobaczyć notatki i szkice Andrzeja Wajdy do filmu Danton z młodym Gérardem Depardieu w roli tytułowej. Wajda za tę produkcję otrzymał Cezara, nagrodę Francuskiej Akademii Sztuki Filmowej. Ponadto na wystawie czekają na nas listy Wajdy, wymieniane z artystami, którzy wyemigrowali do Paryża, francuskie plakaty do jego produkcji, czy materiały na temat nagród przyznanych Wajdzie w Cannes. To wystawa z okazji Narodowego Święta Francji, które przypadło w tym tygodniu. Zobaczycie ją w Mandze jeszcze do niedzieli. Na koniec przenosimy się do stolicy po pomysł na spokojny weekend. Letnie czytanki to cykl spotkań o książkach w kawiarni Przystań w Warszawie. O idei wydarzenia mówi Katarzyna Nowak, dyrektorka wydawnicza PWN.
3: Chcieliśmy stworzyć coś, co jest zupełnie inne od typowych wydarzeń książkowych, bez sztywnego programu, bez presji, bez konieczności bycia na czas. Po prostu leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą. Niedzielny poranek, kawa, książka, bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać. Spotykamy się przy wspólnym stole, każdy przychodzi z własną książką albo wybiera coś z naszej witrynki.
2: Najbliższe spotkanie w ramach letnich czytanek w kawiarni Przystań już w tę niedzielę, 19 lipca o 10:30. Wstęp wolny.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy, Kasi Kozak. 12:03. Zrobiło nam się już oficjalnie popołudnie piątkowe, więc do weekendu coraz bliżej. Co Państwo powiedzą na nową muzykę? Mam takową. Chili Z Music Friday to za kilka chwil.
1: Chili Z. Na

0: Jungle. Someday, somewhere w Chilizet. Jungle bardzo ładnie się złożyło, że teraz się Państwo pojawili, bo co łączy Jungle z Leonem Bridgesem? Okazuje się, że sporo.
1: Chilizet Music Friday.
0: A to dlatego, że Leon Bridges zapowiedział premierę swojego nowego albumu Happiness Anytime. Ten ukaże się dokładnie 25 września, a za produkcję tego materiału odpowiadają Josh Lloyd Watson i Lydia Kito, właśnie z brytyjskiego trio Jungle. W ostatnich tygodniach Leon Bridges promował nowy materiał podczas serii kameralnych występów w Paryżu, Cannes, Los Angeles, na Montreux Jazz Festival i w londyńskim Jazz Café. Wrażliwość muzyczna Leona Bridgesa i członków grupy Jungle spotykają się w zupełnie nowej formie i tworzą wymykające się gatunkowym podziałom brzmienie. Choć na albumie słyszę w tej zapowiedzi,

0: Leon Bridges Presents Happiness Anytime. To jest nowa odsłona scenicznego show Leona Bridgesa, wzbogacona o DJ-a grającego z winyli, sekcję dętą i trzy wokalistki wspierające. Leon Bridges, który jest jednym z najważniejszych głosów współczesnego amerykańskiego soulu i R&B, urodził się w Atlancie, wychował się w Teksasie, a światowy rozgłos zdobył dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi Coming Home. 6 nominacji do nagrody Grammy, 1 statuetka, a teraz nowości. 25 września cały album, a z dzisiejszej epki zagram teraz. Numer nosi tytuł Your Love is Electric i to Leon Bridges, a na produkcji 2/3 Jungle właśnie.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out od

0: Radio ze Śląska i Fish Len. Czyli Z to za nami 21 minut po 12, piątkowe popołudnie już. Kto zaczyna urlop w poniedziałek, to już naprawdę niedługo, jeszcze chwilę i zaczynamy. Tak, mówię zaczynamy, bo też zaczynam. Może dlatego stąd mam tyle energii, nie wiem. Za chwilę Everyone Says Hi i Lucky Stars. Później wrócimy do przeglądu naszych piątkowych muzycznych nowości. Jeszcze będą dwie piękne panie, więc polecam zostać.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
15: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11. edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami Prawobrzeżnej Warszawy. Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
20: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
23: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
29: Po reklamie.

0: MSZ Music Friday.
1: 12.31 na zegarach. Wracamy do nowej muzyki. Brytyjsko-gańska wokalistka, autorka tekstów i producentka Nectar Wood, znana wam już z anteny, czyli Z, w lipcu udostępniła swój najnowszy projekt zatytułowany Naturally. Wydawnictwo ukazało się właśnie pod koniec czerwca, na początku lipca i stanowi kolejny etap w rozwoju artystki, która tak łączy elementy soulu, R&B, jazzu i alternatywnego popu. Jest to zbiór utworów poświęconych samoakceptacji, dojrzewaniu i budowaniu wewnętrznego spokoju. Ona na tej płycie, bo to jest 9 utworów, porusza tematy relacji, równowagi emocjonalnej i odnajdywania własnej tożsamości. Pod względem brzmieniowym to są takie ciepłe brzmienia, w których słychać inspiracje klasycznym soulem, jazzem i współczesnym R&B. Minimalistyczna produkcja i to jest piękny projekt Nectar Wood, która od kilku lat buduje konsekwentnie swoją pozycję na tej brytyjskiej scenie muzycznej. I oczywiście branżowe media już zauważyły, że jest potencjał i występuje teraz Nectar Wood na prestiżowych festiwalach, w programach telewizyjnych. Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę to pójdzie. Dzisiaj zagram wam numer Talk to Me Summer, który jest najnowszym singlem z tego projektu, ale polecam całość, bo tam na przykład jeszcze znajdziecie duet z samym Eltonem Johnem, więc myślę, że warto się zainteresować. Panie i panowie, druga nowość Nectar Wood i Talk to Me Summer w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out. Oto druga, piątkowa nowość.

0: słuchając tego numeru i tego, co Brodka robi dzisiaj, to nie mam pewności, czy chciałaby się podpisać pod tym, co nie oznacza, że to jest złe, po prostu zupełnie inne. Usłyszenie piosenki Ten w tej wersji na koncercie, no pff, raczej niemożliwe. Brodka za nami w Chili Z.
1: Chili Z Music Friday.
0: A teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie, a tam artystka, która nazywa się Jasmine Lacey i przygotowuje się do premiery jakiegoś większego wydawnictwa. Mam taką nadzieję, że przynajmniej epkę dostaniemy. Jasmine Lacey, która po Sweetest Season dzisiaj wydała swój zupełnie nowy numer zatytułowany Summer Haze. Jasmine Lacey, może ją znacie chociażby ze współpracy z Ezra Collective, ich wspólnej piosenki God Gave Me Feet for Dancing, granej w Chili Z. Ona ma już swój debiut pełnogrający z 2023 roku, ma epkę, to dalej nie jest jeszcze szeroko rozpoznawalna, a szkoda. Stosunkowo późno zorientowała się, że chciałaby tworzyć muzykę, bo przez lata pisała do tak zwanej szuflady. Studiowała, zajmowała się pracą charytatywną, ale w jej przypadku, jak to w życiu bywa, wydarzyła się jedna sytuacja, która zmieniła wszystko. Zaczęło się od chłopaka, którego poznała w barze. Ten wmawiał jej, że ona na pewno śpiewa i zajmuje się muzyką. Sam był producentem i bardzo się państwo sobie spodobali. Zamknęła się z nim w studiu, po kim by pokombinowali coś z muzyką. Jako para co prawda nie przetrwali próby czasu, ale nagrali wspólnie jeden numer, ale od tego czasu jej relacja z branżą muzyczną zaczęła się rozwijać. Sytuacja była o tyle trudna, że Jasmine nie miała żadnego wykształcenia muzycznego, zaczynała od absolutnych podstaw. Opisując swoją pierwszą live sesję, wspomniała, że miała zaledwie 2,5 piosenki w swoim repertuarze, a musiała zapełnić 20-minutowy set. Wybrnęła z tego, rozciągając te numery w czasie i je powtarzając. Panie i panowie, Jasmine Lacey i Summer Haze to nasza trzecia nowość.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Oto trzecia piątkowa nowość.

0: Dreams Are Real i Zero Seven. Hejka dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Ania?
1: Hejka chłopaku.
0: Dobrze zmontowane w studiu, w komplecie.
2: No. Zwarte, gotowe.
1: Wreszcie, oj. Filmowe.
0: A jak? Co tam dzisiaj w kinie?
1: No dzisiaj dużo filmowego i wcale nieletniego dobra.
2: Tak, tak, tak. Będą ciężkie tematy podawane w lekki sposób, bo będą też wspaniali goście.
0: Ciężkie, dajcie spokój z tymi ciężkimi tematami.
2: Ale to pretensje do Christophera Nolana, proszę.
0: Ale
1: będziesz nas słuchał, Kuba?
0: Będę, nie wychodzę, ale że Odyseja jest ciężka?
2: A myślisz, że nie?
0: No podobno on to zrobił w tak współczesny sposób, że jest zadziwiająco.
2: Nie wiem, czy cyklop jedzący ludzi to jest współczesne, to jest to, czego dzisiaj potrzebujemy, a może właśnie to jest dokładnie to, czego potrzebujemy.
1: Porozmawiamy sobie o tych mitach i o ich dekonstrukcji, jak to kino dzisiaj robi, albo nie robi.
2: I dlaczego to jest nam potrzebne, równie potrzebne. Jesteśmy mało konkretne
1: ale
2: na
1: będzie
2: dzień
1: też, ale poczekaj, to no. Płynnie przechodzimy teraz do festiwali, to się idealnie składa.
2: Czy są potrzebne, czy są niepotrzebne?
1: Czy są niepotrzebne?
0: Przepraszam, jak ty te festiwale wyciągnęłaś? Rozmawialiśmy o Nolanie.
1: Ja płynnie przechodzę, dobrze zmontowałam. Właśnie widzisz?
0: A, płynnie, jak w tej łodzi Nolan tam, tak?
2: Podwodnej, żółtej.
1: Będzie o festiwalach, to nie... o wydarzeniach filmowych, o tym w zasadzie...
2: I o uroku małych kin.
1: O.
2: Bo o nie warto dbać. My tutaj zachwycamy się superprodukcjami, tym kinem w 3D, w 4D.
0: IMAXy.
2: IMAXami, kamerami jakby, z których korzystają filmowcy. A może czas przypomnieć sobie, czym jest filmowe doświadczenie i na czym polega ten urok właśnie małych kameralnych kin.
1: I po to też nam są potrzebne festiwale, bo one dzisiaj spełniają rolę dystrybucyjną i pokazują to, czego często w kinach czy na platformach nie ma, a one potrafią zachęcić i zaprosić nas na seans filmu artystycznego, autorskiego, pięknego, kameralnego.
2: Absolutnie.
1: To buduje relacje, to buduje więzi, nie tylko świadomość.
0: Przepraszam, jeszcze program się nie zaczął. Uspokójcie się.
2: Chcesz nas wyrzucić już.
0: Wiecie co, ja...
1: Zanim zaczęłyśmy, już kończymy. No nie wiem.
2: Skyfall, Adele, oddajmy jej głos, czemu nie?
0: Ja chciałbym powiedzieć, że na urlop idę teraz. 3 tygodnie mnie tu nie będzie.
2: Będziemy tęsknić.
0: A ja będę słuchać, ale tylko w piątki.
2: To do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bawcie się dobrze.
1: Dziękujemy.
0: Odpoczywajcie i zostawiam was w rękach najlepszych
1: dziewczyn.
0: Pa! ASMR.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź tam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Minęła 13, Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Kto ustala granice wspólnoty? To ważne pytanie w świecie sztuki stawia CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tutaj już dziś wieczorem otwiera się nowa wystawa Nikt albo Wszyscy. Swoje prace pokazuje na niej brytyjski artysta Irman Peretta.
4: Europejskiej. Twórca działający na styku filmu, muzyki, poezji, którego prace podejmują tematy władzy, nadzoru państwowego i wykluczenia.
3: Mówi kuratorka wystawy Agnieszka Sosnowska.
4: Centralnym punktem wystawy jest praca The Destructors, Niszczyciele. Opowieść o młodych mężczyznach o muzułmańskich korzeniach, dorastających w rzeczywistości, która po zamachach 11 września postrzega ich jako zagrożenie. Poprzez obraz, rytm i poetycki język Peretta odsłania doświadczenia marginalizacji, alienacji i presji społecznej, ale też potrzeby oporu i budowania tożsamości.
3: Nikt albo wszyscy. Otwarcie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski już dziś o 19. To teraz trochę Warszawa, trochę Kraków, bo chciałam zaprosić Was na spektakl choreograficzny Non plus Ultras. To niemiecka produkcja o kulturze kibicowskiej. Reżyser Moritz Ostruszniak wysuwa piłkę nożną na pierwszy plan. W spektaklu wykorzystuje klubowe szaliki, stadionowe przyśpiewki i nagrania z meczów i spotkań FIFA. Ośmioro tancerzy przenosi nas na stadionowe trybuny, ale w połączeniu z miejskimi protestami. Bo tutaj badamy, na ile fanatyzm kibiców pokrywa się z głosami podnoszonymi na ulicach współczesnych miast, w ścieżce dźwiękowej arabskie pieśni, angielskie hymny stadionowe, a nawet klub przyjaciół Myszki, Miki i Beethoven. Non plus Ultras, ten spektakl choreograficzny w Warszawie obejrzymy w pawilonie tańca nad Wisłą już 5 sierpnia, a widzowie w Krakowie mogą obejrzeć ten spektakl w ramach krakowskiego festiwalu tańca, to 8 sierpnia. Na koniec sprawdzamy repertuar Festiwalu Kina Letniego Sopot Zakopane. Dziś w kinach plenerowych w górach i nad morzem Oscarowy piątek, a więc zapraszamy mieszkańców i urlopowiczów na darmowy pokaz Substancji. Demi Moore za rolę przeżywającej poważny kryzys celebrytki otrzymała w tamtym roku Złoty Glob, a Oscarem doceniona została ekipa charakteryzacji i fryzur w Substancji. I bardzo słusznie, bo jeśli nie po zobrazowane pragnienie młodości, kanonicznego piękna, po chorobliwy obraz własnego ciała w hiperboli na ekranie, to właśnie po niuanse charakteryzacji warto na Substancję się wybrać. Tam wszystko się topi, przelewa, powiększa, zmniejsza, przeobraża. A na Festiwalu Kina Letniego Sopot Zakopane Substancje zobaczymy już dziś o 22 na Sopockim Molo i o 21 na Krupówkach.
0: W pogoni za kulturą.
5: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
6: Dzień dobry raz jeszcze.
7: 4 minuty po godzinie 13. My dzisiaj w pełnym wakacyjnym składzie, no z dobrym planem na lato, które oczywiście zakłada kino, nie tylko w roli głównej.
6: Zostańcie z nami.

0: No i proszę bardzo, bardzo za nią zafascynował nas ten pomysł substancji w Zakopanem podczas letniego urlopu, a u nas gość... Znaczy...
1: Tak. Ja chciałam tylko to rzucić, że dla mnie wszystko się zgadza.
0: Nie wiesz, co masz powiedzieć. A poszłabyś?
1: Substancja w miejscu, gdzie spożywa się wiele substancji. To jakby...
0: Typu oscypek. I nie tylko.
1: I tak to zostawmy, Alu.
0: No dobrze, promile i procenty prawdopodobieństwa. Korek Bojanowski dzisiaj razem z nami.
1: Naszym gościem.
2: Dzień dobry Państwu.
0: No tutaj nie musimy oglądać kina w plenerze, ponieważ zabierasz nas właśnie do najmniejszego kina w Warszawie. Kina Mondo.
1: Które świętuje urodziny i proszę opowiedz trochę o obchodach i w ogóle o samym miejscu.
0: A my w zamian odwdzięczymy się i nie będziemy śpiewać 100 lat.
2: A chętnie bym posłuchał, szczerze mówiąc, waszej interpretacji.
0: Ale może przyjdziemy z jakimiś prezentami.
2: To zapraszam, tak, i zapraszam wszystkich oczywiście słuchaczy. No, dzisiaj kolejna urodzina Mondo. Zawsze jest tak, że próbujemy ustalić, które, no ale zawsze jest ciężko, ponieważ Mondo funkcjonuje jako fundacja, jako kino, jako firma produkcyjna, no ale chyba zakładamy, że to są 12 urodziny kina.
1: Czyli nastoletni wiek.
2: Już nastoletni, zbuntowany, zaczyna się bunt.
0: A jak zaczęła się ta historia? Bo mówisz, że nie do końca wiadomo, jakby jak to się zaczęło. Zaczęło się od pasji, zaczęło się od przygody, zaczęło się od grupy przyjaciół, tak się domyślam.
2: Tak, dokładnie. Zaczęło się głównym motorem dla tych wszystkich działań jest Paweł Tarasiewicz, który jest głównym headem Mondo.

0: zmieniło. Trochę to, oczywiście ta formuła się poszerzyła, bo na początku była jedna sala i takie bardzo zamknięte pokazy. Teraz już kino działa regularnie, z regularnym repertuarem i jest otwarte dla wszystkich widzów, ale jest tak, że dalej takie zamknięte pokazy się odbywają, właśnie takie, żeby obejrzeć sobie coś jako inspirację. Więc...
1: Ale to już nie tylko jedna sala, ale druga sala, no i zaplecze w postaci miejsca, gdzie możemy oglądać VHS-y, ale też kawiarnia, która funkcjonuje prężnie.
0: Dokładnie, jakby to się zrobiła taka mini instytucja kultury, bo teraz już właśnie po tych latach, tak jak tutaj Ania wspomniałaś, no już jest druga sala, jest ta sala VHS, gdzie jest kolekcja moja i Pawła, no kilku tysięcy VHS-ów z takimi naprawdę różnymi dziwnymi perełkami, jak nie wiem, Czarnoksiężnik z krainy Oz po japońsku, no Siedmiu Samurajów, 4-godzinny film na VHS-ie, więc nie wiem, jak można było kiedyś go oglądać na małym telewizorku. Jest na przykład cały zbiór jakichś kaset o III Rzeszy dziwnych, animacji.
1: Ale czy to jest tak, że to jest tylko wasza kolekcja, czy też dołączają kolejne tytuły, bo ludzie przynoszą, przyjaciele kina Mondo?
0: To było tak, że na początku to była nasza kolekcja, z różnych miejsc, ale zawsze wiadomo, wyprzedaże garażowe, targi staroci, ja też skupuję jakieś ciekawsze tytuły i potem ludzie zaczęli pytać, bo mają na strychach te filmy, często już nie mają odtwarzaczy i pytają, czy mogą przynieść i zostawić u nas, więc ona się ciągle powiększa i naprawdę, no i też oczywiście DVD są, ale ten VHS są najważniejsze, dlatego, bo no teraz jest oczywiście, stworzyła się taka moda na retro i też na VHS, więc jest nam dużo też takich bardzo cennych.
2: My jesteśmy totalnie na tak, bardzo
1: czy
2: żałuję,
1: można
2: że tutaj...
1: Video przynieść?
0: No jasne, są różne tam akcje, więc można sobie obejrzeć też home video.
2: No proszę bardzo, pasja, kino, przygoda Kino Amondo, do tego miejsca wracamy za kilka chwil z urodzinową nie tylko dedykacją. Daria Zawioł, Dawid Podsiadło i ciebie też bardzo.

0: No i proszę, prawie męskie granie orkiestra. I ciebie też bardzo na antenie, czyli Z. To jest program dobrze zmontowany w naszym studiu. Korek Bojanowski, świętujemy urodziny kina Mondo i w zasadzie świętować będziemy wieczorem, można tak powiedzieć. Można.
1: O której start
0: O której mamy być?
2: Bądźcie, zapraszam was na godzinę 18. Startujemy o 18, więc dosyć wcześnie, ale startujemy pokazem filmowym, jako że to są urodziny kina. Trzy shorty, które były produkowane przez Amondo. Potem dyskusja z twórczyniami i twórcą.
1: Którą ty poprowadzisz?
2: Którą ja poprowadzę, tak.
1: Korek, jesteś przygotowany? Widziałeś te filmy?
2: Ja widziałem te filmy, znam je od zalążka. Więc tak,
0: teraz o nie przypyta.
2: Później jest pokaz klipów Lil Piotrusia i Buchwiego, czyli takiego duetu raperskiego związanego z kinem, ponieważ Piotr Napierała, czyli Lil Piotruś, jest aktorem, a Maciek Buchwald jest reżyserem. I po pokazie klipów o 21 zapraszamy na super koncert raperski, który jest super.
1: Ja zapraszam na ten koncert. Ja miałam to szczęście, że widziałam już chłopaków w akcji. To jest przygoda, to jest podróż, to jest przeżycie. Te teksty to jest literatura. Drodzy Państwo, to jest metafora, o której niektórzy reżyserzy mogliby się z tego uczyć. Co to znaczy metafora? Ale też to jest tak w punkt, to jest tak błyskotliwe. Polecam Państwu.
2: I energia super, energia przewrotność.
1: Jest, tak, to jest duży dowcip w tym wszystkim. Czy wejście jest biletowane, czy trzeba odcisnąć gałkę oczną? Jak to działa?
2: Wejście na shorty jest biletowane, a później trzeba odcisnąć gałkę oczną i po prostu wejść, więc nie jest.
0: Oczy szeroko zamknięte, otwarte, jakikolwiek. Czego życzyć Wam na kolejny rok, może na kolejne lata?
2: No, ja myślę, że kiedyś był u nas Jerzy Skolimowski i napisał nam na plakacie do filmu IO, który puszczaliśmy właśnie w ramach spotkania, Amondo trwaj. I myślę, że to było piękne słowa i myślę, że tego bardzo byśmy chcieli nam życzyć.
1: Drodzy Państwo, Żurawia 20, kino Amondo.
0: Najmniejsze kino w Warszawie. Kino, które przypomina nam, jakim miejscem kino kiedyś było i jakim miejscem nadal może dla nas być.
1: Ja chciałam właśnie, Alu, tak przewrotnie powiedzieć i w nawiązaniu teraz pięknie mi się to klei do Twoich słów. Najmniejsze, ale jak pojemne. Ile tam się mieści inicjatyw, ile idei, ile ludzkich marzeń się spełnia. Ja za każdym razem, jak idę do tego kina...
0: I też jest niesamowite, że robią to filmowcy.
1: Czuję się jak w domu.
0: No proszę bardzo, jak tutaj ładnie.
2: Więc dla tych, co nie byli, niech zapraszamy, żeby sprawdzić, bo dzisiaj można w pełnym przekroju to zobaczyć.
1: A po koncercie 22:30 odpalacie afterparty.
2: Jest afterparty, mamy właśnie teraz dojechały pyszne winka, można się nabić jakichś dobrych piwek i po prostu spędzić czas, bo mamy też ogródek, więc można spędzić czas po prostu w tym ogródku właśnie ze znajomymi, do muzyki i się świetnie bawić.
1: Polecamy to miejsce, polecamy też to miejsce nie tylko na dzisiejszy wieczór, ale w ogóle. Filmów trzeba doświadczać w kinie, nawet małym, bo co to znaczy? No ekran daje tę perspektywę, a poza tym
0: zwłaszcza w małym najlepiej.
1: A poza tym kolektywne oglądanie, moim zdaniem, z tym nie da się niczego porównać. Usiąść z obcymi bądź bliskimi przed ekranem i doświadczać kina.
0: No dobrze, a gdyby dobrze zmontowane chciało coś u was zrobić w kinie Amondo?
2: To zapraszamy.
1: O, Aniu. Coś dobrze zmontujmy, Alu, tak. W takim razie w kinie Amondo.
0: Niech świat w takim razie idzie za naszą uwagą. Kino Amondo dzisiaj świętuje swoje kolejne urodziny. Zapraszamy na ten piątkowy, filmowy i nie tylko wieczór.
1: Ja jeszcze, Korek, zapytam się ciebie, czy trudno w ogóle dzisiaj się robi kino takie, wiesz, dla ludzi, konkurując z kanapą, z multiplexem, z platformą?
2: Myślę, że na pewno, bo ludzie mniej chodzą do kina niż kiedyś i na pewno ta widownia się też skurczyła po COVID-zie, ale też to jest pewnie inspirujące, no bo właśnie szuka się wszystkich tych jakichś możliwości i potencjału w spotkaniach, właśnie w rozmowach, w dyskusjach, w prelekcjach i w repertuarze samym. No i tutaj właśnie w Amondo Karol Kartyński, taki młody filmoznawca, się tym zajmuje, żeby ten repertuar poszerzać. No ale mamy też kino nieme z muzyką na żywo, mamy kino puszczane z 16 mm taśmy, z projektora, więc po prostu więc ta oferta jest bardzo szeroka właśnie ze względu na to, żeby po prostu zachęcić do przychodzenia wspólnego oglądania, bo tak jak tutaj wspomniałyście, no chyba to jest najważniejsze właśnie w kinie, żeby razem to przeżywać.
1: Amondo trwaj.
0: Amondo trwaj. To są wspaniałe życzenia i niech świat w takim razie, raz jeszcze to powiem, idzie z naszą uwagą. Bardzo dziękujemy i co? Do zobaczenia wieczorem.
1: Do zobaczenia.

0: autopromocja. Prima Doma Club w Chilice.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chilice.
2: Autopromocja.
0: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
4: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Po reklamie.

0: To jest program dobrze zmontowany, dzisiaj w pełnym składzie. Ania Serdiukow obok mnie, w zasadzie naprzeciwko mnie. No i mnóstwo filmowych emocji, a te filmowe emocje w zasadzie otwiera słowo replika, można tak powiedzieć?
1: Filmowe emocje może otworzyć słowo replika. Ja w ogóle się cieszę, że Warszawa stoi latem imprezami filmowymi. Zresztą nie tylko Warszawa, będziemy o tym jeszcze mówić, ale w ogóle miasta.
0: No, klęska urodzaju, tak?
1: Klęska urodzaju przechodzi i kina przez każde miasto.
0: I jest naprawdę co oglądać.
1: I to
0: wręcz
1: tylko dowodzi, że dla widowni lato nie oznacza przerwy, wakacji od kina.
0: Absolutnie.
1: Ale ten
0: wprost
1: film jest wpisany w ogóle w jakieś działania
0: taki
1: wakacyjne.
0: Wiesz, w ogóle mam wrażenie, że to jest też sposób na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza latem, kiedy tego czasu jest trochę więcej, to zarówno jeżeli chodzi o takie kina jak Amondo, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, jak i oczywiście kino plenerowe. Przypominam o naszym kinie W stronę zachodzącego słońca i o pokazach, które no gromadzą potężną publiczność, więc niech tylko pogoda będzie dla kina łaskawa.
1: No dla kina plenerowego to musi być łaskawa, a dla kina wewnątrz trochę mniej, tak to nazwijmy.
0: No pogoda dla kina zawsze jest dobra, tak sobie myślę.
1: Ale właśnie, a propos pogody, a propos kina, a propos wydarzeń i replik, to z kina Amondo przenosimy się do kina Kultura, bo tam dzisiaj startuje, no trochę konkurencyjnie, ale tak jak Ala powiedziałaś, klęska urodzaju. To jest to.
0: Nieszczęsny dar wolności.
1: Dar wolności i to jest, zależy od Państwa, co wybierzecie i ach, ma się tę wolność, można przebierać w propozycjach. 18.15 dzisiaj film Capo Roberta Quillmana, film, który otrzymał nagrodę w Koszalinie w tym roku za reżyserię.
0: Polecasz.
1: Imienia Stanisława Różewicza, więc niech to będzie referencją. I rzeczywiście jest to taki
0: film przekonana.
1: Z zapleczem społecznym. Myślę, że tutaj te referencje, które pojawiają się i do patrona nagrody, ale przede wszystkim do na przykład Kieślowskiego, bo o tym było mówione dużo po seansie, no to one nie są bezpodstawne. Znaczy tutaj to jest film głęboko zaangażowany społecznie, mówiący o dysproporcjach i klasowości i o tym, no, jak pochodzenie i bycie nielegalnie w kraju, obcym kraju, determinuje nasz byt. Więc ja Państwu polecam ten film. On opowiada o sprowadzonych do Polski pracownikach z Ameryki Łacińskiej i o ich egzystencji tutaj u nas w kraju, czego często na co dzień nie widzimy. Jutro, czyli 18 lipca o 16.15, pokaz wybitnego dokumentu Natalii Koniasz, również nagrodzonego w Koszalinie na Festiwalu Młodzi i Film, film Silver. Zresztą jest to film nagradzany na całym świecie.
0: Mocne kino, które naprawdę nas zatrzymuje. Ja byłam tym filmem absolutnie zachwycona i polecam wam gorąco, jeżeli nie widzieliście, czas nadrobić
1: zaległości. To jest taka pozycja obowiązkowa, absolutnie. Mam wrażenie. I jeszcze mamy jutro do obejrzenia o 18.15 krótkie metraże nagrodzone w Koszalinie. No i tutaj wspaniałe filmy, krótki film o wojnie Nadima Sulejmana, Twin Days Nadii Szymańskiej i Sary Szymańskiej i Kosmogonia, piękna animacja narysowana ręcznie w reżyserii Karoliny Habier. I to są filmy, po których odbędzie się spotkanie z twórcami, więc myślę, że warto też zostać dłużej. Zresztą dzisiaj po filmie Capo również spotkanie z reżyserem. A całą replikę zamkniemy absolutną świeżynką, filmem wybitnym, manifestem filmowym w zasadzie. La Petite Mort w reżyserii Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej. I to jak wisienka na torcie wieńczy ten smakowity weekend filmowo.
0: A wiesz, gdzie ten film Martyny zobaczymy jeszcze?
1: Zwierzyniec?
0: Tak, Letnia Akademia Filmowa już niebawem, to jest nasz plan na sierpień.
1: Cieszę się, że spędzimy razem te wakacje, Alu.
0: Filmowe lato, nie tylko w programie dobrze zmontowane, ale również na festiwalach, do tego wrócimy. The Moon Above. Tak, gramy dla was w to piątkowe popołudnie.

0: program dobrze zmontowany. I co? I idziemy do kina, w zasadzie nie na nowość, na film, który obie już widziałyśmy.
1: Ale nie mówmy na starość, na klasykę.
0: Na klasykę?
1: No, i robimy taką repremierę z tego.
0: Właśnie próbuję, usiłuję policzyć, ile lat ma ten film. No ale może jakby debiut Sofia Coppola na
1: legendarny
0: wielkim,
1: debiut.
0: Wielkim ekranie.
1: No 1999 rok. Alu, co ty wtedy robiłaś, gdzie ty byłaś?
0: Myślę, że nie myślałam o przekleństwach niewinności, wiesz? A przynajmniej nie w taki sposób, w jaki myślę i patrzę na nie dzisiaj.
1: Ten film może być takim, no na pewno otwiera wrota do przeszłości i pokazuje nam, gdzie byliśmy w tamtym czasie, kiedy ten film debiutował na ekranach.
0: Ja jestem w ogóle totalnie ciekawa,
1: ale ja go obejrzałam.
0: No i?
1: Ale w ogóle czas płynie gdzieś obok tego filmu i ja przytulam i dziewczynę, którą byłam wówczas, i te wszystkie bohaterki, pięć sióstr z tego filmu. Jest wspaniały, jest świeży, jest zaskakujący i przypomina nam o tym, żeby nie zgubić siebie, nie zgubić tej strefy sakrum i tej strefy profanum w sobie, żeby dorosłość nas nie zjadła, żeby obronić niewinność, ale też trochę poprzeklinać w odpowiednich sytuacjach.
0: No i w takim razie, moi drodzy,
1: szukajcie w kinach.
0: Szukajcie w kinach i z tą myślą was zostawiam.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14, posłuchajcie Katarzyny Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W ten weekend obchodzimy 73. rocznicę odbudowy warszawskiego Starego Miasta. Z tej okazji na rynku recital fortepianowy, pokazy teatralne, liczne warsztaty i koncerty, ale tym razem zwracam Waszą uwagę na wyjątkową wystawę, która wpisuje się w te obchody. Magdalena Abakanowicz, Arbor znaczy drzewo. Taką ekspozycję zobaczymy w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej na rynku Starego Miasta w Warszawie. Punktem wyjścia do wystawy jest koncepcja architektury arborealnej, zaprojektowana przez Abakanowicz w 1991 roku. Zaprojektowała osiedle w ramach konkursu na rozbudowę Wielkiej Osi Paryża. To miało być 12 budynków do 80 metrów wysokości. Ich forma bezpośrednio nawiązywała do kształtów drzew. Obiekty miały być w całości pokryte wiszącymi ogrodami i stanowić samowystarczalne energetycznie jednostki. Projekt Abakanowicz nigdy nie został zrealizowany, ale zdecydowanie wyprzedził swoje czasy w myśleniu o architekturze. Jeśli chcecie poznać Abakanowicz od innej strony niż przez tkaninę i rzeźbę, zapraszamy na rynek Starego Miasta w Warszawie do Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej jeszcze do końca lipca. To teraz jednak rzeźba. Już jutro w Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku rozpocznie się 11. Triennale Młodych. 24 artystów redefiniuje pojęcie rzeźby. Wśród nich Alicja Biała, Bartłomiej Flis, Danuta Kolasa i Jan Baszak. Odpowiadają na pytanie o to, czym może być rzeźba w czasach, kiedy sztuka staje się coraz bardziej interdyscyplinarna. Tytuł wystawy This Party is Over, Porządki, wskazuje na przebudowę dawnego sposobu klasyfikowania sztuki. Prace nawiązują do przestrzeni, do biografii artystów, ale także do natury i jej rozpadu. Znajdziemy je w galeriach Oranżeria, Wozownia, w Domu Rzeźbiarza i w samym Parku Rzeźby w Orońsku od jutra jeszcze do 30 sierpnia. Ten festiwal warto uwzględnić w swoich wakacyjnych planach. W sierpniu nad Świdrem odbędzie się festiwal nad rzeką Membrana. Publiczność zgromadzi się po obu stronach rzeki, w Józefowie i Otwocku, a na scenie ustawionej na Świdrze wystąpią nietuzinkowi muzycy. Zagrają między innymi Bastrada. To zespół, który opracował utwory najważniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej 20. stulecia. Poza tym Maniucha Bikont z Ksawerem Wójcińskim i zespół Bossa Norka. To festiwal, na którym dźwięk niesie się po wodzie w jednej z najpiękniejszych części Mazowsza, Membrana. Odbędzie się w weekend 22 i 23 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: A my teraz porozmawiamy o filmie, którego ja nie widziałam, ale za to widziały moje rozmówczynie.
3: Lub czytały.
0: I ja będę po prostu chętnie słuchać tego, co mają do powiedzenia.
3: Ciąg też nastąpi.

0: Stargazing na antenie, czyli Z. Razem z nami szczególny gość, dr Magdalena Baran. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Magdaleno, zapraszamy do kina na film Christophera Nolana. To jest jego interpretacja, jego wersja Odysei, ale dzisiaj chcemy zastanowić się nad tym, czy twoim zdaniem ta historia jest nam dzisiaj w ogóle potrzebna.
1: My do tej historii ciągle wracamy. Wracamy do Odysei, wracamy do Iliady. Popatrzcie, w jednym z europejskich krajów niedawno nowe tłumaczenie Iliady sprzedało się
0: rekordowo.
1: Na pniu. Mm-hmm. Sprzedało się na pniu, tak naprawdę teraz jest przygotowane.
0: Ale myślisz, że my to czytamy, czy my to kupujemy?
1: Ja myślę, że my to czytamy. Ja myślę, okay, że my to czytamy. Kiedy ja rozmawiam z moimi studentami, oni to czytają i to nie tylko dlatego, że szkoła im każe. Oni to czytają w bardzo różnych kontekstach. Oni to czytają w kontekstach, słuchajcie, czasami gier, w które grają, czasami podcastów, które słuchają, czasami
0: czyli popkultura,
1: w kontekście muzyki. Nie wiem.
0: Ale też może i życia.
1: Myślę, że tak. Popatrzcie, co się dzieje w Odysei. Odyseja jest przede wszystkim... W Odysei nie chodzi o to, nie chodzi o ten cel. Chodzi o tą podróż. Ja bardzo lubię dwa wiersze, które są wokół Odysei. Odysa Leopolda Staffa, gdzie Staff mówi, niech cię nie niepokoją cierpienia twojej błędy. I mówi, nie zawsze się dochodzi tam, gdzie się dojść chciało. Ale chodzi o podróż.
0: To bardzo terapeutycznie tak brzmi.
1: Poczekaj,
0: proces.
1: Mój absolutnie ukochany wiersz związany z Odyseją to jest Itaka Konstantidosa Kavafisa, gdzie Kavafis zaczyna od tego, jeśli wyruszasz w drogę do Itaki, módl się, by podróż trwała wiele lat. I ta podróż trwa wiele lat i o co chodzi w tej podróży? To jest zresztą ikoniczny wiersz Kavafisa. W tej podróży chodzi o te wszystkie doświadczenia, które my zbieramy, o to, w jaki sposób się uczymy, o to, w jaki sposób testujemy siebie, o tym pewnie zaraz porozmawiamy, o tym, co się wydarza Odysowi i całej jego drużynie. Natomiast testujemy siebie, uczymy się, zmieniamy się, dorastamy, i stajemy się takimi ludźmi, którzy dochodzą do tego punktu, który właśnie gdzieś sobie wyznaczyli. Czasami to jest wielki powrót, jak w przypadku Odysa. Przecież to nie jest tak, że Odys jest w podróży tylko te 10 lat. On jeszcze wcześniej jest 10 lat na wojnie. Jego nie ma w domu 20 lat. I ktoś na niego w tym domu czeka i czeka na niego opowieść, i czeka na niego fakt, i czeka na niego wyzwanie i czeka na niego przyszłość.
0: Polecamy się Christopherowi Nolanowi.
2: Właśnie, Ala, bo ty widziałaś film, czy tutaj...

0: żądać tego od kina Nolana w ogóle, żeby on to czytał, żeby lektura tego mitu była, nie wiem, metaforyczna, wielowątkowa, wielowymiarowa.
1: Nie wiem, ja bym chciała.
2: Ale czekajcie, kiedy jedna z pierwszych krain, do której trafia Odys, kraina lotofagów, prawda? Kiedy są te lotosy, mają nie zbierać, zbierają, zjadają te lotosy i wpadają w narkotyczny trans, tak naprawdę dopada ich amnezja. Oni zapominają, gdzie są i chcą zostać w tej krainie lotofagów na zawsze.
0: Sugerujesz, że Nolan też to zjadł?
2: Ja nie wiem, czy Nolan, co zjadł Nolan.
1: Chciałby zostać na zawsze.
2: Nie będziemy wnikać, co je Nolan. Natomiast każda z miejsc, w których ląduje Odys, czegoś nas uczy. Tutaj Odys zabiera ich na statek praktycznie siłą, przywiązuje ich do ław na statku, po to, żeby oni jednak wrócili do domu. To, że my wiemy, że za tym stoi metafora, ale przeczytajcie sobie tą Odyseję. To jest wyłożone łopatologicznie. To, jaką my później...
1: Czyli uważa, że interpretacja po stronie widza, a nie reżysera.
0: Po prostu, Ala, źle to zinterpretowałaś.
1: Tak. Tak. Słuchajcie, każdy z nas jest Odysem, co wraca do swojej Itaki. Natalia Przybysz w międzyczasie zaserwuje nam ramen.

0: Natalia Przybysz, a my śledzimy kalendarz premier filmowych Odyseja Christophera Nolana. Produkcja długo wyczekiwana, produkcja w stosunku do której oczywiście są olbrzymie oczekiwania. Produkcja, która pochłonęła gigantyczny budżet i historia, która do nas wraca. Historia, o której rozmawiamy z dr Magdaleną Baran. No i o tym właśnie, co dzisiaj, czego dzisiaj my się możemy od nauczyć od głównego bohatera, tak, bo to powinno być o tym. I no, pojawiają się już takie głosy ze strony pierwszych recenzentów, że to jest film, który ma taki bardzo mocny przekaz dla amerykańskiej widowni. I że to w zasadzie ma być głos w sprawie, to ma być kino zaangażowane. A co z takimi dziełami jak na przykład Lalka? To może to kolejny powrót narracji.
1: Czekaj. To może step back. A kiedy Nolan nie zrobił kina zaangażowanego tak naprawdę? Kiedy popatrzymy na Oppenheimera, czy kiedy patrzymy... Ja absolutnie kocham nolanowskie Batmany. A całą serię i to są te Batmany, które do mnie mówią. Które mówią o tym prawdziwym człowieku, ale też człowieku, który bierze odpowiedzialność. Bo jednak Batman bierze odpowiedzialność przy wszystkim, co się tam wydarza. I jeżeli mówimy o Odyseuszu, to Odyseusz jednak po pierwsze się uczy, po drugie bierze odpowiedzialność też, bo on jest jednak wodzem. A to, że wszyscy, którzy go albo nie słuchają, popełnia swoje błędy, ale czasami jest uparty, jak w przypadku Syren. Przecież to jedyny człowiek, który wysłuchał Syren i nie zginął. Czasem wychodzi z niego duma i taka buta, kiedy najpierw mówi, kiedy wykuwa oko Polifemowi, a mówi, że robi to nikt, ale potem odpływając, no jednak wykrzykuje, że to byłem ja, to był Odys. Dlatego zostaje potem ukarany. Mamy te worki, prawda, ten worek z wiatrami, które dostaje na Aeolu, po to, żeby dopłynąć spokojnie do domu, ale nagle coś się dzieje i ci, którzy są dookoła, którym ufał, w tej drodze rozwiązują worek, wiatry złe się wydostają i nagle okazuje się, że ta droga robi się dłuższa. I tak naprawdę wszystko w tej opowieści może być metaforą. Jeżeli mówisz dzisiaj o tym amerykańskim społeczeństwie, no to ja się zastanawiam, jakie tam wiatry zostały wypuszczone z tego wielkiego wora. Dlaczego Stany Zjednoczone zmierzają w taką stronę, w jaką zmierzają. A kiedy pytasz o lalkę, ja jestem tej lalki bardzo ciekawa.
2: Lalki czy lalek?
0: Bo za moment,
2: za moment filmowa i serialowa
0: wiesz, wersja.
2: Jeszcze więcej,
1: bo jeszcze teatralna.
2: I jeszcze teatralna, słuszna uwaga.
1: Także tak. Tych lalek nam się wysypało. No, cały dom. Natomiast to nie jest jakaś, to nie jest może opowieść, do której ja kiedykolwiek byłam bardzo mocno przywiązana, ale wszyscy nasi prawdopodobnie słuchacze przeszli w szkole przez tą lalkę.
2: Jako obowiązkowy
1: tytuł. Ale tak naprawdę całkowicie w tej pozytywistycznej opowieści niedopieszczony chyba narracyjnie tytuł, bo lalka nie jest prostą opowieścią, ale tak naprawdę lalka jest wielowymiarową opowieścią. No jak popatrzymy na tego naszego Wokulskiego, to ostatecznie przecież on się okazuje romantykiem.
2: Ja liczę na dekonstrukcję lalki wobec tego, co serwowano mi w szkole i naprawdę myślę, że kino jest też po to. Mhm. Tak Nolan, jak i nowe odsłony i lektury Prusa, dzieł Prusa.
1: Zobaczymy.
2: Ale milczysz.
0: Robisz
2: dłuższe pauzy niż zwykle.
0: Robię dłuższe pauzy, ponieważ nie mogę jeszcze mówić o tych lalkach.
2: No są tacy, którzy widzieli filmy
0: Nie mogę jeszcze
1: nic milczą. Mówić. Teraz minę Sfinksa.
0: Tak, milczą wymownie. Słuchajcie, no takie są zasady gry, ale bardzo chętnie spotkam się w tym gronie i porozmawiamy o tym, kim dzisiaj okaże się Wokulski w tych filmowych, serialowych i teatralnych wydaniach. Gwarantuję, będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nie ważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Moving to me, Bad Sounds, to jest właśnie Chilli Z. My dzisiaj w programie Dobrze Zmontowane literacko zachęcamy Was właśnie do lektury, tyle że Odysei według Christophera Nolana. Rozmawiamy też o lalce, właściwie o lalkach, na które czekamy. Taki film, który chciałbyście obejrzeć na podstawie literatury, którego jeszcze nie widziałyście, to jaki tytuł?
1: Dobre pytanie. Poczekaj, mam teraz gonitwę myśli. Magda?
2: Też myślę.
1: To nie, Ala, wiesz co, ty zaskakujesz tymi pytaniami, nie? Niby
0: multum coli w wąskim wąwozie. No ale co, jakaś książka, nie wiem, z dzieciństwa, taka, która was zmieniła, taka, która na was wpłynęła?
1: Godzina pąsowej róży, pamiętam.
2: Jak ale ja ona to... jest ekranizowana.
1: Tak, ale ja bym chętnie...
2: Na nowo
1: Godzinę pąsowej róży bardzo chętnie bym zobaczyła i naprawdę zobaczyłabym chętnie jakąś ekranizację Chmielewskiej, ale naprawdę ja pamiętam, że ja zaczytywałam się oczywiście wakacyjnie tymi książkami i ja uważam, że polskiemu kinu potrzebny jest oddech takiej literatury i przeniesienie czegoś takiego.
2: A ja bym chciała, żeby ktoś się pokusił, a byłoby to bardzo trudne, żeby przenieść na ekran jedną z moich ukochanych powieści José Carlosa Somozy, Klara i półmrok. To jest bardzo mroczna książka, to jest książka pokazująca, jak człowiek może stać się sztuką, dziełem sztuki, ale również jak tego człowieka można przez to zniszczyć. I to była jedna z książek, była pierwsza książka Somozy, którą czytałam, później przeczytałam wszystko, co tylko
0: to najlepsza rekomendacja.
2: Po polsku, co tylko wyszło, również potem po hiszpańsku. Także myślę, że tak, ja ciągle czekam na niektóre ekranizacje też Arturo Pérez-Reverte, ciągle.
0: No to w takim razie niech świeci za naszą uwagą. Magdalena Baran była dzisiaj naszym gościem. A to już Lavender, Cat Burns. Tak, gramy dla was, zbliżając się powoli do godziny 15.

0: To nie koniec. Tomasz Makowiecki w roli głównej. To jest program dobrze zmontowany na antenie, czyli Z. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest wielkie święto polskiego kina. Święto, na które czekamy. Święto, do którego odliczamy. Ten festiwal ogłosił listę tegorocznych filmów konkursowych. No i trzeba przyznać, że to jest jedna z tych list, która nas absolutnie elektryzuje. I te filmy konkursowe. Nie wiem, czy cała branża filmowa z dużym zniecierpliwieniem czekała na to, aż ta lista się pojawi. Kto się dostanie? Kto będzie częścią tego wielkiego filmowego wydarzenia? Dzisiaj wiemy już, że w konkursie głównym znalazło się 16 filmów, wśród nich 5 pełnometrażowych debiutów reżyserskich. Aniu, niespodzianki dla ciebie jakieś są? Nie ma ich wśród tych filmów, które będą filmami konkursowymi?
1: No, Gdynia to jest festiwal niespodzianek, ale to, na co ja czekam, to na pewno debiuty. Oczywiście nie chcę pomijać twórców doświadczonych, czy powiedzmy sobie gdzieś już znanych z wcześniejszych odsłon swojej twórczości. Czekam na nowy film, na przykład Maćka Sobieszczańskiego. I to na pewno jest takie kino, którego wypatruję. Czekam na nowy film Piotra Domalewskiego, ale z racji obszaru, w którym się poruszam, no ja wyczekuję debiutów.
0: Rozumiem. Uznane nazwiska, uznani twórcy, debiutanci w jednym konkursie. Czy jest jakiś taki film, na który ty faktycznie czekasz jakoś szczególnie, którego jesteś tak ciekawa, że no nie możesz się doczekać?
1: Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, bo to jest zdecydowanie młoda twórczyni, która stawia pierwsze kroki, ale zobacz, jaką obsadą stoi jej tytuł. No i ta historia oczywiście, to jest... Takie rozbrajanie społecznych tabu, czyli starości, tak, to co ona bierze na warsztat.
0: No i też wiesz, takie bardzo trudne pytanie, czy miłość potrafi przetrwać upływ czasu. No i właśnie, nie wiem, czy można zdradzać fabułę, czy...
1: Myślę, że można zdradzać, bo opisy są wszędzie, więc wiesz, myślę tutaj, że jakoś bardzo nie spoilerujemy.
0: Tak, no, historia polega na tym, że mamy dwoje bohaterów, Sarę i Oskara, którzy chcieli zestarzeć się razem, ale on poddał się rewolucyjnej kuracji takiej antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i zrobił to skutecznie, a ona powiedziała absolutnie nie, skazując się tym samym na życie w zamkniętym ośrodku. Po latach ona próbuje uciec i dawni kochankowie znów się spotykają. No, z tym, że dzieli ich wygląd, dzieli ich upływ czasu.
1: No bardzo właśnie. To ciekawe, bardzo to ciekawe i takie, myślę, że koncept jest w ogóle na miarę europejskiego, międzynarodowego kina.
0: To prawda, to jest szalenie ciekawe.
1: Jestem ciekawa, co z egzekucją tego tematu, jak ona została przeprowadzona na ekranie, no łącznie z tym procesem starzenia się i tak dalej, czy nie starzenia się, jak to zostanie zaprezentowane na ekranie, ale Alu, ja zwracam twoją uwagę również na inne tytuły z konkursu głównego. Exotic w reżyserii Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. Ja naprawdę...
0: Jestem bardzo ciekawa, bardzo wiesz? Ciekawa. To jest jeden z tych filmów, na który chyba czekam najbardziej.
1: Ale kolejna reżyserka, Maria Wider, Fluidy. Tutaj też myślę, że to będzie jakieś takie no, bardzo mocne wejście, bo to są twórczynie, które już swoimi krótkimi metrażami gdzieś zaprezentowały swój kierunek.
0: I pokazały, że bardzo konsekwentnie chyba pracują nad ich własnym językiem filmowym, więc mam nadzieję, że tą konsekwencję tutaj uda się nam zobaczyć.
1: Ale też nie pogardzę seansem Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. To jest kolejna
0: jestem bardzo
1: reżyserka.
0: Ciekawa tego filmu, wiesz?
1: No i wiesz, i tutaj może wydarzyć się wszystko. No.
0: Bo kino gatunkowe, jest zawsze szalenie trudne, więc jestem bardzo ciekawa, jak Agnieszka Smoczyńska poradzi sobie z tym, nazywajmy rzeczy po imieniu, gigantycznym filmowym wyzwaniem, choć przecież tych filmowych wyzwań jurorzy będą mieli dużo więcej.
1: No właśnie, chociażby to. Ja powiedziałam, że Gdynia jest festiwalem niespodzianek. Jak zestawić taki film z Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego?
0: Nie mam bladego pojęcia, ale
1: nie zazdroszczę jurorom.
0: Tak, nieszczęście nie naszą głowę będzie to zaprzątało. My będziemy się wszystkiemu bardzo bacznie na miejscu w Gdyni przyglądać.
1: Alicja Myśliwiec.
0: Anna Serdiukow.
1: Bardzo dziękujemy
0: to
1: za
0: jest
1: te
0: program
1: dwie godziny.
0: Dobrze zmontowano. My słyszymy się za tydzień. Just Two Girls. Walis, tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
14: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.

0: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Pogoni za kulturą.
1: Minęła 15, przy mikrofonie Katarzyna Kozak. Zapraszam. Na początek gratulujemy Wilhelmowi Sasnalowi. Artysta jako pierwszy Polak w historii otrzyma nagrodę Rubensa. Od 1957 roku to wyróżnienie na cześć barokowego artysty Petera Rubensa przyznaje niemieckie miasto Siegen. Co 5 lat nagrodę za całokształt twórczości otrzymują wybitni malarze i graficy. Jury podkreśliło umiejętność Sasnala do łączenia osobistych doświadczeń ze zbiorowymi przeżyciami. Jeden z obrazów Wilhelma Sasnala możecie zobaczyć w Muzeum Polin na wystawie stałej. Tam widzimy jego spojrzenie na Majdanek. To słynny obraz obozu w słoneczny dzień z rowerem na pierwszym planie. W ostatnim czasie Sasnal malował także na podstawie materiałów wizualnych ze zrujnowanej Strefy Gazy i z Iranu. Nagroda to oczywiście poza ogromnym prestiżem 25 tysięcy euro i wystawa prac w Muzeum Sztuki Współczesnej w Siegen. Wilhelm Sasnal uroczyście odbierze nagrodę Rubensa w listopadzie przyszłego roku, ale już teraz jeszcze raz gratulujemy. Scena letnia Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni gra od 30 lat. Jubileuszowa edycja zbiega się z 90-leciem pierwszego rejsu legendarnego statku Batory. Dlatego w repertuarze Teatr Miejski w Gdyni oferuje nam sztukę Batory Transatlantyckie Love Story. Ale ten spektakl wraca do repertuaru sceny letniej dopiero w sierpniu, dlatego tym razem chciałam Was zaprosić na inny pokaz z równie ciekawym statkiem. Tango na pełnym morzu. Tę sztukę obejrzymy pod podkładem Daru Pomorza. Dobrze myślicie, to tango Stanisława Mrożka, ale reżyser Krzysztof Babicki dodaje do tego jeszcze jedną aktówkę na pełnym morzu. Najbliższy przebieg pod pokładem Daru Pomorza już we wtorek 21 lipca o 20, a więcej o scenie letniej Teatru Miejskiego w Gdyni przeczytacie na teatrgombrowicza.art.pl. Zostajemy w Trójmieście, bo słynny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku rozpocznie się już za tydzień. 766. odsłonie jarmarku towarzyszy hasło Tu każdy ma swoją historię. Organizatorzy starają się o wpisanie tradycji i etosu wspólnoty rzemieślniczo-kupieckiej Jarmarku Świętego Dominika na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. W poniedziałek mają złożyć w tej sprawie wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. A w tym roku jarmark to aż 715 stoisk. Poza tym przez 3 tygodnie w Gdańsku czeka na nas aż 300 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych i sportowych, w tym międzypokoleniowe potańcówki, medytacje chrześcijańskie w krypcie kościoła świętego Mikołaja i strefa siatkówki promująca Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Jarmark Świętego Dominika rozpocznie się już 25 lipca.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Piątek to ostatni dzień, w którym będziemy mogli cieszyć się wysokimi temperaturami. Przed nami chłodny epizod, a dzisiaj synoptycy ostrzegają przed burzami. Lokalnie pojawią się opady deszczu na południu kraju, na północy, a także w Polsce centralnej. 26-27 stopni to jest temperatura dla południa kraju, 28 w Polsce centralnej, 25-26 na północy.
0: To w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: To jest radio Chili Z, a my przyglądamy się temu, co mówi o nas i do nas kultura, gdzie warto się zatrzymać, czemu warto poświęcać czas i uwagę. Cóż, jestem do 16.
3: Nastaw się na letni chillout.

To jest Radio Chili Z. Zamek Książ, Złoty Pociąg, no i prawdziwie bajkowa atmosfera. To jest idealny pomysł na weekend na Dolnym Śląsku. Jeżeli więc wahacie się, co zrobić z czasem wolnym, na czym skoncentrować swoją uwagę, no to ja tutaj proszę, przychodzę z gotowymi rozwiązaniami. Monumentalna rezydencja Lasy Książeńskiego Parku Krajobrazowego. No, podczas II wojny światowej znajdowała się tu jedna z głównych kwater Adolfa Hitlera, więc miejsce na pewno kryje niejedną tajemnicę. Czym zaskakuje? Na co zwrócić uwagę? Taki gotowy weekendowy przewodnik znajdziecie już teraz na stronie chiliz.pl. A to już Alex Amore, Meet Me on the Moon. Właśnie tak gramy dla Was w to piątkowe popołudnie w Chili Z. 12 minut po godzinie 15.

0: autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Mamo, czy wygra Polska?
14: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
17: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
18: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
22: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
22: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
23: Po reklamie.

Sick of Love, Like Lee na antenie Chili Z. A u nas w Centrum Zainteresowania warszawska starówka i to nie bez powodu, ponieważ starówka obchodzi swoje urodziny. Tak, tak. 73. dokładnie obchodzi dzisiaj i jutro. A co nas czeka? No samo dobro, 100 bezpłatnych wydarzeń, które pokażą historię, kulturę i przede wszystkim współczesną stronę Starego Miasta. Dzisiaj o 19 na scenie Rynku Starego Miasta oficjalne otwarcie z okien kamieni zagra Brass Federacja. Będzie też Aleksander Dębicz, a wieczór zakończy Silent Disco przy pomniku Syrenki. Jutro coś dla rodzin miłośników Warszawy, czyli historyczne kamienice, pracownie artystyczne związane ze starówką. Będzie można wejść do zabytkowej kamienicy Fukierowskiej, do ukrytych historycznych pracowni artystycznych. Zostaną też otwarte przestrzenie pracy rodziny Zakrzewskich. No i imponująca pracownia Zbigniewa Maleszewskiego, w której piwnicach zachowały się ślady tajnej drukarni Solidarności. Eksperymenty, warsztaty, strefy, zabaw, to wszystko dla małych i dla dużych. A na deser potańcówka jazzowa z Janem Emilem Młynarskim i orkiestrą Melodia i Rytm. A potem warszawski rap, no i perła w koronie, czyli Fish, Emadę i Tworzywo. To wszystko, te wszystkie wydarzenia w zasadzie polecam waszej uwadze dzisiaj i jutro. Przypominam, mowa o 73. urodzinach starówki.

Victor Ray zaczepia nasze ucho, a u nas wystawy, które warto zobaczyć, którym warto też poświęcić kilka chwil uwagi. Zaczynamy od wariacji duchologicznej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co jest pierwsze chyba w Polsce tak duża prezentacja twórczości jednej z najważniejszych współczesnych artystek. Julie Mehret to mam na myśli. I mamy tam wszystko, od wczesnych rysunków po monumentalne, wielowarstwowe obrazy. To jest coś, przed czym można stanąć, można się wpatrywać, można chcieć więcej i więcej. Ważny element ekspozycji to archiwum artystki, historyczne dokumenty, prywatne pamiątki, czyli wszystko, co pokazuje, skąd biorą się te obrazy. Opowieść o pamięci, o polityce, o doświadczeniu życia w niepewnych czasach. Co jeszcze? No naprawdę klęska urodzaju, można powiedzieć, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z kolei od 31 lipca, czyli trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać, Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Wystawa, która prezentuje twórczość artysty z lat 70. i 80. Jeżeli nie Warszawa, to oczywiście Kraków, Atem, Szapoczyn, osobiste w tamtejszym Muzeum Narodowym i wystawę, która pozwala spojrzeć na twórczość jednej z najwybitniejszych rzeźbiarek przez pryzmat biografii i doświadczeń. Biorąc pod uwagę, że to jest jedna z najważniejszych tegorocznych prezentacji poświęconych polskiej sztuce XX wieku, trzeba to zobaczyć, trzeba tam być. A w Muzeum Narodowym też Vincent Gogh, Van Gogh i wiejskie chaty wśród drzew. Jedyny w polskich zbiorach publicznych obraz Vincenta Van Gogha. No, absolutnie zachwycający. A u nas skupiamy się na muzyce Cosmo Midnight. Tak, żegnam się z Wami. Słyszymy się już jutro po 14 w programie Odbicia Kultury w Chili Z.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie.
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99. 9 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
16: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
19: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Do blisko 30 stopni sięgną jutro temperatury na wschodzie kraju, w centrum w sobotę 26 stopni, nad morzem 21. Niestety może padać, w większości miejsc wprawdzie przelotnie, ale mogą też pojawić się burze, te zarówno na północy, jak i na południu.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
1: Nie ma jak letnie popołudnie z Chili Z, nie ma jak letnie piątkowe popołudnie z Chili Z. Bartek Wilczewski, dzień dobry, będzie mi bardzo miło spędzić z wami najbliższe 3 godziny.
3: Chili Z, nastaw się na letni chill out.

0: piątkowe popołudnie, słuchacie Chili Z. No to jeszcze tylko sobota, niedziela i będzie po mundialu. Długo to trwało, emocji nie brakowało, choć w tym mundialu no, nie mieliśmy okazji, aby kibicować polskiej drużynie. W sobotę, czyli jutro, mecz o trzecie miejsce, Francja kontra Anglia, w niedzielę w Nowym Jorku, w New Jersey, dokładnie wielki finał, Hiszpanie zmierzą się z Argentyną. No i właśnie podczas tego wielkiego finału po raz pierwszy w historii mundialu będziemy mieli tak zwane halftime show wzorem ligi NFL, ligi futbolu amerykańskiego, wzorem słynnego Super Bowl. W przerwie meczu wydarzą się występy artystów, wystąpi grupa Coldplay, zaśpiewa Madonna, pojawią się BTS, pojawi się również Justin Bieber, będzie też Shakira. No, kontrowersje wzbudza tylko fakt, że standardowa przerwa w meczu tym razem potrwa dłużej, bo mówi się o blisko 30 minutach. No fajnie, że gwiazdy zaśpiewają, ciekawe tylko co na to wszystko piłkarze, którzy przecież w głowach będą mieli kolejne 90 lub więcej minut i perspektywę tego, że któraś z drużyn już niebawem wzniesie Puchar Mistrzów Świata. Ciekawe, komu kibicujecie? Hiszpanii czy Argentynie?
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: stronę zachodzącego słońca. Pod tym szyldem już od początku czerwca i do końca lata działa i działać będzie letnie kino Kinoteki w Warszawie pod Pałacem Kultury, pod Kinoteką właśnie we wtorki, czwartki i w soboty o 21:30 pokazy filmowe. W tę sobotę letnie kino Kinoteki zaprasza na pokaz filmu Na Rauszu, duński film z 2020 roku w reżyserii Tomasa Winterberga z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Być może widzieliście już ten głośny tytuł, ale to zdecydowanie jeden z tych filmów, które co jakiś czas warto sobie odświeżyć i odkryć w nim coś zupełnie nowego, oby tylko dopisała pogoda. No bo tak to już jest z tymi letnimi kinami pod chmurką, że od pogody tutaj wszystko zależy. Ale jeśli tylko ta dopisze przed wami z pewnością niezapomniany, miły, filmowy czas. Na Rauszu jutro o 21:30 w ramach letniego kina Kinoteki w Warszawie.
1: Chillizadi. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
3: Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
4: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Do hymnu!
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
9: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
11: Team. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
13: Musisz wejść na wyższy poziom?
14: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
17: Po reklamie.

0: Nie ma tygodnia, żeby gdzieś w Polsce nie odbywał się letni muzyczny festiwal. O nich na bieżąco informujemy Was w czwartkowym festiwalowym rozkładzie jazdy, ale ja dziś już mam dla Was zaproszenie na tegoroczną edycję festiwalu Saltwave w Jastarni. Tam właśnie na Półwyspie Helskim, między morzem a Zatoką Puską, na terenie lotniska w Jastarni, już w przyszły weekend startuje właśnie tegoroczna edycja Saltwave. Przez dwa dni, dwie noce, dwa wieczory na scenach festiwalu między innymi Grandson, Crystal Fighters, Salvatore Ganacci, to jeśli chodzi o gwiazdy zagraniczne. Polskę reprezentować będą między innymi Vito Bambino, Zalia, Livka. DJsko pojawi się tam choćby nasza prima doma. Mam dla Was podwójny karnet na Saltwave Festival w Jastarni. Chętnych proszę o maile konkurs@chiliz.pl. Zadanie niezmiennie to samo. Przekonajcie nas, że to właśnie Wy powinniście pojawić się za tydzień w Jastarni na festiwalu Saltwave. Dużo dobrego wówczas się wydarzy na Półwyspie Helskim. Oby tylko dopisała pogoda. To życzenie pozostaje niezmienne w przypadku wszelkich letnich festiwali. No ale nawet jeśli będzie padać, wierzę, że doskonała muzyka wynagrodzi nam te pogodowe niedogodności, no i na pewno miło spędzicie czas. Saltwave w Jastarni już w przyszły weekend, a na Was już teraz czekają zaproszenia, karnety na tenże festiwal.
1: Chiliz, nastaw się na letni chillout.
2: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: zbliżamy się do 17. Mam nadzieję, że przyjemnie mija wam to piątkowe, letnie popołudnie z Chili Z. Zapraszam, zostańcie z nami na co najmniej kolejną godzinę. Dużo dobrej muzyki, sporo kulturalnych poleceń i najlepszy letni chillout. To od nas, ode mnie, już po 17.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem, w sądzie.
3: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź tam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Nawet 30 stopni pokażą jutro termometry w Polsce. To przede wszystkim na wschodzie kraju, w centrum jutro 26 stopni, nad morzem 21. Niestety może padać, w większości miejsc wprawdzie przelotnie, ale mogą też pojawić się burze. Tych spodziewać możemy się zarówno na północy, jak i na południu Polski.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Lato z Chili Set. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: 17 minęła, kolejna godzina tego piątkowego, letniego popołudnia w Chili Set przed nami. Bartek Winczewski, raz jeszcze pięknie się kłaniam i zapraszam. Dużo dobrego muzycznie przed nami do 18.
3: Chili Set. Nastaw się na letni chillout.

0: będzie tego lata filmu bardziej spektakularnego, bardziej wyczekiwanego niż Odyseja Christophera Nolana. Nie będzie też filmu droższego, bo budżet Odysei wyniósł bagatela ćwierć miliarda dolarów. Odyseja oczekiwana, spektakularna, epicka, jak piszą krytycy, którzy już ten film widzieli. Od dziś na naszych ekranach, czy Christopherowi Nolanowi udało się sprostać oczekiwaniom widzów, czy pokazał, że w Hollywood jest miejsce na komercyjne kino z ambicjami. W końcu, czy Odyseja wytrzymuje porównania z poprzednimi filmami Nolana, takimi jak choćby Interstellar czy Oppenheimer? To wszystko możemy sprawdzać już dzisiaj w naszych kinach.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: piątki w Chili Z. Dużo mówimy o kinie, mówiły o kinie dziś już Ania Serdiukow i Ala Myśliwiec w dobrze zmontowanych. Ja opowiadałem już o filmie Odyseja, który od dziś na polskich ekranach, od przyszłego weekendu tymczasem na kinowe ekrany. Po 25 latach od premiery powraca kultowy film Darrena Aronofskiego Rekwiem dla snu. Ja wiem, że to jest taki film, który jak obejrzy się go po raz pierwszy, to raczej nie chce się już do niego wracać. Bynajmniej nie dlatego, że to film zły, wręcz przeciwnie. No, dlatego, że to film tak niewygodny, momentami wstrząsający tym, co pokazuje, o czym opowiada. Być może jednak chcielibyście odświeżyć sobie pamięć, tak więc już od przyszłego tygodnia Rekwiem dla snu w kinach ponownie w odrestaurowanej wersji 4K. Tak się też zdarza, że już od 24 lipca na sceny teatru Studio w Warszawie wraca teatralna adaptacja Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Idealna to okazja, aby zderzyć ze sobą, porównać adaptację filmową i adaptację teatralną. Nie musicie wybierać, najlepiej zobaczyć obie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
7: Team. Do hymnu.
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
9: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
11: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Po reklamie.

0: już w niedzielę wielki finał mundialu. Hiszpania o Puchar Mistrzów Świata zagra z Argentyną. Ja szczerze mówiąc bardziej czekam na ten jutrzejszy sobotni mecz, mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Zarówno trenerzy, jak i zawodnicy obu drużyn niespecjalnie jednak na ten mecz spotkają. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Niemiec Thomas Tuchel, przyznał, że zarówno on, jak i jego piłkarze nie mają ochoty uczestniczyć w tym meczu. Żaden z naszych zawodników, ani żaden z Francuzów nie chce grać w meczu o trzecie miejsce, mówi Thomas Tuchel. Chcemy zagrać w finale. Daliśmy z siebie wszystko, żeby to osiągnąć. Wszyscy grają o Mistrzostwo Świata, ale tak już jest. Mamy o jeden dzień odpoczynku mniej niż Francja, ale mimo wszystko zrobimy to profesjonalnie. Oczekuję wielkiego meczu, mimo wszystko, mimo tego, że piłkarze obu drużyn raczej nie wejdą na murawę z wielkim entuzjazmem. Trzecie miejsce na mundialu, ten brązowy medal, no nie będzie smakować tak dobrze, jak smakować mógłby Puchar Mistrzów Świata. Wierzę jednak, że będzie się jutro działo. Francja, Anglia w sobotę w meczu o trzecie miejsce, w niedzielę mundial zwieńczy finał Argentyna kontra Hiszpania.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Było już dziś o kinowych premierach, było o mundialu, a jakże. Przede wszystkim jednak zachęcam Was do spędzania z nami tego piątkowego popołudnia ze względu na najlepszą chilloutową muzykę. Wracamy już po 18. Po 18 powoli, powolutku rozkręcać będziemy się już ku piątkowemu wieczorowi. Przypominam, że o 19 jak zwykle w piątki Prima Doma Club. Do usłyszenia zatem za moment. Słuchacie Chilli Z. Mam nadzieję, że miło mija Wam to piątkowe popołudnie z nami.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Do hymnu!
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
7: W ten piątek i sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę 99 groszy za kilogram oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Minęła 18, a przy mikrofonie, czyli Z, jest już Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wiemy, jakie filmy powalczą w tym roku o Złote Lwy. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłasza listy nominowanych. O te prestiżowe wyróżnienia powalczy w tym roku 16 filmów, w tym aż 5 fabularnych debiutów reżyserskich. Wśród nich Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej i Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. Poza tym na liście znane nazwiska: Agnieszka Smoczyńska z filmem Hotspot, Jan Komasa z nominacją za Dobrego Chłopca i Paweł Pawlikowski za Ojczyznę. W konkursie krótkich metraży mamy 28 produkcji, a do końca lipca poznamy jeszcze listę filmów nominowanych w konkursie Perspektywy. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ruszy 21 września. Zostajemy w Trójmieście. Słynny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku rozpocznie się już za tydzień. 766. odsłonie jarmarku towarzyszy hasło „Tu każdy ma swoją historię”. Organizatorzy starają się o wpisanie tradycji i etosu wspólnoty rzemieślniczo-kupieckiej Jarmarku Świętego Dominika na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Planują złożyć wniosek w tej sprawie do Narodowego Instytutu Dziedzictwa już w najbliższy poniedziałek. W tym roku jarmark to aż 715 stoisk. Poza tym w Gdańsku czeka na nas aż 300 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych i sportowych. Możemy liczyć na międzypokoleniowe potańcówki, medytacje chrześcijańskie w kościele Świętego Mikołaja i na strefę siatkówki, która łączy się z Mistrzostwami Świata w siatkówce mężczyzn. Jarmark Świętego Dominika rozpocznie się już 25 lipca. Na koniec wracamy do kina. Oscarowy piątek, taką sekcję przez całe lato znajdziemy w programie Festiwalu Kina Letniego Sopot Zakopane. Dziś w kinach plenerowych w górach i nad morzem odbędzie się darmowy pokaz Substancji. W rolę przeżywającej poważny kryzys celebrytki wciela się Demi Moore, za co otrzymała w tamtym roku Złoty Glob. Serca widzów podbiła także Margaret Qualley, która w Substancji wciela się w idealną młodą Sue. Festiwal Kina Letniego Sopot Zakopane zaprasza na Substancję o 22 na Molo w Sopocie i o 21 na Krupówkach.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Co zrobić z tak dobrze rozpoczętym piątkowym popołudniem? Proponuję zostać z Chili Z. Kolejna godzina przed nami, godzina wypełniona przede wszystkim fantastyczną muzyką. Bartek Winczewski, raz jeszcze dzień dobry. Zapraszam, zostańcie z Chili Z.

0: niektórzy z Was urlop, wakacje mają już ze sobą, inni dopiero wyczekują tego wolnego czasu. Nie ma to jak zaplanować sobie urlop nad polskim morzem w trzecim tygodniu lipca. Łączę się właśnie w bólu z tymi, którzy właśnie na północy kraju spędzą przyszły tydzień. Pogoda niestety nie będzie nas rozpieszczać. Ten weekend jeszcze w miarę ciepły i słoneczny. W przyszłym tygodniu znów załamanie pogody. Temperatury z rzadka przekroczą 20-22 stopnie nad morzem. Maksymalnie stopni 17. Poza tym deszcz, burze, zimno, mokro. No ale jesteśmy w tym razem. Tu Chili Z w piątkowe popołudnie. No to na otarcie łez tak w sam raz przed urlopem ładnie Wam teraz zagram.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Filmowym wydarzeniem mijającego tygodnia niewątpliwie była premiera trailera do filmu Digger w reżyserii Alejandro Gonzalesa Iñárritu. Kilka dobrych lat minęło już od ostatniego anglojęzycznego filmu tego oscarowego twórcy, reżysera takich filmów jak choćby Birdman czy Zjawa. W październiku czeka nas premiera jego nowego filmu zatytułowanego Digger. Właśnie tam w głównej roli Tom Cruise. Tom Cruise, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. W 1990 roku magazyn People uhonorował aktora tytułem najseksowniejszego żyjącego mężczyzny. Tom Cruise, mimo 64 lat na karku, wygląda wciąż fantastycznie. On, tak jak Krzysztof Ibisz, im starszy, tym młodszy. Tyle, że w przypadku filmu Digger mała niespodzianka. Otóż Toma Cruise'a jako podstarzałego miliardera naftowego z akcentem z amerykańskiego południa, z piwnym brzuszkiem, z przerzedzonymi siwymi włosami, no takiego jeszcze go nie widzieliśmy, a taka właśnie jest rola Toma Cruise'a w filmie Digger. Szykuje się niewątpliwie film zabawny, jednocześnie bardzo współczesny. Ja więcej nie zdradzę. Sprawdźcie ten trailer do Diggera, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Wielu mówi, że to być może jest ta oscarowa szansa dla Toma Cruise'a. Wiele wyróżnień, wiele nagród już na koncie tego cenionego aktora, ale na to najważniejsze filmowe wyróżnienie wciąż jeszcze Tom Cruise czeka. No to może tym razem, może właśnie przy okazji Diggera. Premiera filmu w październiku. Czekam niecierpliwie.
1: ChilliZet. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w ChilliZet.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w ChilliZet.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonale.
12: wspaniały. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie.

0: piątkowe popołudnie, a po 18 w Chili Z podkręcamy już nieco tempo. Weekend coraz bliżej, dla niektórych już się zaczął, dla innych zacznie się za kilka chwil. No to niech takim symbolicznym początkiem weekendu będzie godzina 19 i co piątkowe spotkanie z Primadomą, nasza etatowa specjalistka od klubowych brzmień, bardzo rozchwytywana w tym sezonie. Za Primadomą już występy między innymi na festiwalach Open Air czy Audi River, a już za tydzień będzie można Dominikę usłyszeć także na festiwalu Salt Wave w Jastarni, na który to w tym tygodniu rozdawaliśmy dla Was zaproszenia. Kto nie załapał się na te karnety, tak czy owak, niezmiennie polecamy wizytę w Jastarni i udział w festiwalu Salt Wave. Polecamy tam oczywiście sprawdzić set Primadomy, a Primadoma rzeczona w Chili Z już o 19.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Ode mnie to już wszystko i dziś, i w tym tygodniu dziękuję za nasze piątkowe spotkanie, dziękuję za cały ten lipcowy, letni tydzień. Przede mną chwila wypoczynku, wracam do Was w sierpniu, trzymajcie się ciepło, dużo słońca życzę i Wam, i sobie, do miłego niebawem na antenie, czyli Chillizet od 19:00, jak co piątek Prima Doma Club.
1: Chillizet, nastaw się na letni chill. Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out. Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Call me Dam Swindle na otwarcie dzisiejszego Primadoma Club. Dobry wieczór. Zaczynamy weekend w Chili Z. No i to znak, że antena zmienia się w parkiet taneczny do godziny 21, ale w sumie później kontynuujemy taneczne granie z Chili City, więc te tańce się dzisiaj nie kończą. Ode mnie dzisiaj z nowości odkryjemy dzisiaj na pewno co nieco z najnowszego albumu Madonny Confessions No. 2. Pojawi się również nowy singiel od Chloe Kalie, będzie Disclosure, Rolech, wielu, wielu innych, także zostańcie z nami, a teraz klasyk Groove Armady Love Steam, ale w interpretacji paryskiego producenta i DJ-a Myda.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Konterowicz.
1: Madonna Dansteria pochodzi oczywiście z najnowszego albumu Madonny Confessions 2. Jest kontynuacją kultowego albumu Confessions on the Dance Floor z 2005 roku. No i ponownie album powstał we współpracy z producentem Stewartem Price'em. Artystka wraca na nim do klubowych brzmień, łącząc house, disco i elektronikę z osobistymi tekstami o miłości, o tym, jak zaczynała, o uzdrowieniu, o sile wspólnoty na parkiecie. Dansteria natomiast inspirowana jest legendarnym nowojorskim klubem właśnie o tej samej nazwie, w którym Madonna stawiała pierwsze kroki na początku swojej kariery. No i w kawałku pojawia się motyw z klasycznego utworu Lou Reeda Walk on the Wild Side, co stanowi swoisty i muzyczny hołd dla klubowej sceny Nowego Jorku lat 80. Oj, ile ja bym dała, żeby pójść na imprezę z Madonną w Nowym Jorku w 85. Dobra, jedziemy dalej z kontentem muzycznym. Teraz Rolex i For You. Bardzo, bardzo taneczny utwór.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Astro Hertz, Velvet, a teraz piosenka, która kojarzy mi się bardzo, bardzo z latem. Albo z dalekimi podróżami do słonecznych zakątków świata. Myślę, że nie tylko mnie się tak kojarzy. Odkryłam go w słynnym secie, który zagrał na Boiler Roomie Solomon. Mowa oczywiście o Who Loves the Sun, producenta Nu i wokalisty Jokey. Utwór ukazał się w 2011 roku nakładem wytwórni Bar 25 Music i z czasem stał się jednym z największych klasyków organicznego house'u. Z ciekawostek mogę zdradzić, że kompozycja wykorzystuje sample tekstu piosenki The Velvet Underground z 79. No ale w tym utworze brzmi zupełnie inaczej, hipnotycznie i wręcz tak etnicznie. No to gramy Who Loves the Sun, no bo kto nie kocha słońca?

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Konterowicz.
1: Matway, Get Lost, no i tak tropikalnie się nam trochę zrobiło i słonecznie. Mam nadzieję, że taki repertuar przekona słoneczną pogodę, żeby została z nami tutaj na dłużej. Kończymy powoli pierwszą część, ale jestem z wami jak zwykle do 21. Teraz nowy singiel od Meliziosa, później nowość od młodej DJ-ki, producentki Scarlett O'Malley, a także Emmanuel Satie pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Co? Ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
8: Team! Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
0: Po reklamie.

Nastaw się na letni chillout. Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: No Man, Broken Ears, mój ulubiony disco numer, i rozpoczynamy kolejną godzinę Primadoma Club, a w niej jeszcze A-Trip, Carlita, nowy singiel Chloe Calier, będzie również Fall Amour i koncert życzeń także, a zaczynamy i kontynuujemy w sumie disco klimat, bo gramy utwór kanadyjskiego producenta i DJ-a Patloka So Good, taki ma tytuł, no i jest naładowany mega dobrą energią, w sam raz na ten letni piątkowy wieczór pełen chilloutu. Jedziemy, Patlok So Good.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: A-Trip, Look at me, dance. No ciekawe, czy wy tańczycie do Prima Doma Club. Dajcie znać, jeśli tak. Jeśli macie jakieś wideo, to oczywiście ja też chętnie zerknę. dominika.kontarowicz@chiliz.pl. A teraz nowy singiel od, muszę przyznać, jednej z moich ulubionych twórczyń muzyki elektronicznej, Chloe Calliet. Disco house'owa diva z Francji. Sama Chloe opisuje Bad Bara, bo tak się nazywa jej nowy singiel, jako kompozycję stworzoną z myślą o tych wyjątkowych momentach na parkiecie, kiedy noc wydaje się nie mieć końca, a muzyka buduje więź między tańczącymi. Singiel ukazał się w sławnej wytwórni Ninja Tune w dwóch wersjach. Podstawowej oraz Midnight Mix, która prezentuje bardziej takie mroczne, nocne brzmienie, ale ja na dzisiaj wybrałam tę podstawową, oryginalną. Bad Barra, Chloe Calliet.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Carlita, Forever Baby, to przed momentem, a teraz koncert życzeń, moi drodzy. Przypominam, dla niewtajemniczonych to jest moment, w którym to wy gracie swoje numery. Wystarczy napisać do mnie z prośbą na maila dominika.kontarowicz@chiliz.pl, jaki chcecie usłyszeć utwór wieczorową porą w piątek w Chili Z. Emilia poprosiła o numer She's Gone Dance On, Disclosure, ponieważ ta piosenka to jej najpiękniejsze wspomnienie z tegorocznego Audio River Festiwalu. No i tak, panowie z Disclosure wystąpili w sobotę na main stage. Ja niestety nie mogłam być fizycznie na ich występie, ale byłam na pewno duchowo i śledziłam wszystko w social mediach. Zresztą na szczęście na Disclosure już zdarzyło mi się kilkukrotnie tańczyć na festiwalach. No i uwielbiam ich od lat, odkąd usłyszałam ich pierwszy singiel White Noise w 2013 roku, nagrany wspólnie z Aluną George, i tak ta miłość trwa aż po dziś dzień. Emilia, dla ciebie Disclosure już teraz.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: No i powoli dotrwaliśmy do końcówki dzisiejszego naszego spotkania. Weekend w Chili Z na pewno upłynie pod znakiem elektroniki, ponieważ jutro o 19:00 startuje Glitterbox Show. Ja z mojej strony serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się, do usłyszenia na koniec utwór ASL Fanta i to jest sample z piosenki, której nie zdradzę. Na koniec taka zagadka, na pewno rozpoznacie ten motyw muzyczny. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.